Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Pereksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Max. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Nowość RMF Max. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: co? Fajnie, że dzwonisz, jest piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szyb.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Bydgoszcz.
1: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Przypomnijmy, w Bydgoszczy znów za darmo zbadacie poziom witaminy D. Program ruszy najprawdopodobniej w październiku. Tegorocznym operatorem jest przychodnia przy Szelburg, Zarębiny i Czerkaskiej. Nowa kładka nad magistralą kolejową w Bydgoszczy prawie gotowa. Nowa trasa będzie miała około 600 metrów. Powstała wzdłuż ulicy Fordońskiej. Prace przy kładce to także zmiany w ruchu drogowym na tym odcinku. Nowe oznakowanie poziome, przejścia dla pieszych przez Fordońską, wyposażenie całego skrzyżowania z ulicą Sochaczewską w sygnalizację świetlną, a także dobudowanie lewoskrętu w tę stronę. Obiektowi wybudowanemu wzdłuż ulicy Fordońskiej patronować będzie bydgoska masa krytyczna. Taką decyzję podjęli ostatnio radni tego miasta. W tym miesiącu złożony powinien zostać wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. A teraz we Fleszu przypominamy, rośnie liczba kradzieży samochodów w naszym regionie. To dane pokazujące trend w ostatnich 4 latach. W ubiegłym roku policja wszczęła 155 postępowań dotyczących takich spraw. Co ciekawe, coraz częściej łupem złodziei padają auta o niskiej wartości, na przykład z lat 90. O czym opowie wam teraz komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński.
2: Mamy kilkanaście, jeśli nie 10 właśnie kradzieży pojazdów bardzo niskiej wartości, no które są już leciwe, a ktoś po prostu się łasi na tego typu auta. Nie jest to główne, że tak powiem, zagrożenie na terenie naszego województwa i myślę, że chyba już od jakiegoś czasu widać to, że tak to właśnie jest.
1: Sporządzono także listę najczęściej kradzionych aut w naszym regionie. To kolejno Skoda Fabia, Ford Focus, Skoda Octavia, Hyundai Tucson i Toyota Corolla. W bydgoskim schronisku dla zwierząt szykuje się remont. Chodzi o przebudowę boksów dla psów, dlatego instytucja szuka tymczasowych domów, które przygarną psy na czas robót. Ze mną w studio jest nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Zdradź proszę naszym słuchaczom więcej szczegółów tej sprawy.
3: Zadanie polega na wymianie kanalizacji i urządzeń w budynku z 8 boksami dla zwierząt. Obiekt został wybudowany w latach 80. Jego stan jest dobry, ale wymaga modernizacji. Podczas robót psy przebywające w boksach będą musiały trafić do osób, które zapewnią im tymczasowy dom. Schronisko zapewnia pomoc w doborze psa do warunków mieszkaniowych, opiekę weterynarza i stały kontakt z pracownikami. Akcja poszukiwawcza opiekunów trwa. Roboty mają ruszyć na początku lipca i potrwają 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
1: Tyle Monika, my przechodzimy do następnego tematu. Musiało minąć ćwierć wieku, by mogły wrócić na włocławskie drogi. Domyślacie się, o co chodzi? Jak dowiedziała się nasza redakcja, autobusy przegubowe jeżdżą już po mieście. Nowoczesny elektrykiem możecie się przejechać, wybierając linię numer 17. 18-metrowy autobus przegubowy to świeżynka we włocławskiej flocie. Chwaląc się nowymi pojazdami, miasto przypomina także, że warto kupować bilety długookresowe. Miesięczny dla osoby dorosłej kosztuje 75 zł, a ulgowy 37,50 groszy.
0: O tym się mówi w Bydgoszczy.
4: Ja nazywam się Przemek Kubera, słuchacie RMF Max Bydgoszcz, a to kolejna odsłona naszego cyklu, a słyszałeś, że to właśnie tutaj zajmujemy się wszystkim, co związane z Bydgoszczą i naszymi okolicami. Sprawdzamy, co kręci mieszkańców naszych okolic i z czym tak naprawdę na przykład turyści z całej Polski i nie tylko kojarzą nasze okolice. Bydgoszcz to, podobnie jak wiele innych miast w Polsce, centrum sportu, drużyn piłkarskich i nie tylko w naszych okolicach nie brakuje. I to właśnie tym tematem, naszymi lokalnymi bydgoskimi drużynami sportowymi, zajmujemy się dzisiaj. No to zaczynamy. Mówiąc o sporcie, nie tylko w Bydgoszczy, ale właściwie w całym kraju, nie sposób nie rozpocząć od piłki nożnej, bo to podobno jest nasz sport narodowy. No właśnie, piłka nożna w Bydgoszczy jest obecna, a dla wielu symbolem piłki nożnej w naszych okolicach jest drużyna Zawiszy Bydgoszcz. To polski klub piłkarski, spadkobierca tradycji Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza, który powstał w roku 1946. I to właśnie ten rok, 1946, uznaje się za oficjalną datę założenia Zawiszy Bydgoszcz. Pełna nazwa to Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza Bydgoszcz. Przydomki drużyny to Zawka, Niebiesko-Czarni, Rycerze Pomorza, Wojskowi albo Wojowniczy Klub Sportowy. I ta ostatnia chyba mnie najbardziej przypada do gustu, bo dobrze opisuje temperament zawodników Zawiszy. Klub z Bydgoszczy od kilku lat rozgrywa swoje mecze w B-klasie grupy Bydgoszcz trzeciej, natomiast w roku 2017 wywalczył awans do klasy A grupy Bydgoszcz 1. Sukcesy na koncie Zawiszy Bydgoszcz też oczywiście są, to są sukcesy sprzed kilku lat, ale warto się nimi chwalić, warto do nich powracać. Zaglądamy do najwyższego historycznego miejsca, jeśli chodzi o mistrzostwo naszego kraju, to czwarte miejsce zdobyte w roku 1990. W roku 2014 Zawisza Bydgoszcz zdobyła Puchar Polski i kilka tygodni później sięgnęła także do Super Pucharu Polski, właściwie do zwycięstwa w tych zawodach. W pierwszej lidze też radzili sobie całkiem nieźle. Zdobywcy pierwszego miejsca w pierwszej lidze to lata 1977, 79 i 2013. Właśnie wtedy pierwsza liga była zdominowana przez zawodników z Bydgoszczy. Na arenie międzynarodowej też trochę się podziało. Faza grupowa Pucharu Intertoto to dla Zawiszy Bydgoszcz rok 93, natomiast w Lidze Europy najwyższe osiągnięcie to rok 2014 i udział w drugiej rundzie kwalifikacyjnej.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
4: Warto pamiętać, że piłka nożna w Bydgoszczy i w okolicach to nie tylko Zawisza, to także klub Polonia Bydgoszcz, spadkobierca tradycji i kontynuator działalności sportowej klubu BKS Polonia Bydgoszcz, założonego już w roku 1920. I to właśnie wtedy, w roku 20, szukamy oficjalnej daty powstania klubu. To 14 dzień maja roku 1920, czyli można powiedzieć, że to jeden z najstarszych polskich klubów piłkarskich. Przydomek klubu to po prostu biało-czerwoni. Tak wynika z barw klubowych, ze strojów, w których zawodnicy grają na własnym stadionie. Obecnie klub gra w czwartej lidze w grupie kujawsko-pomorskiej, ale sukcesy też były w czasach powojennych. Piłkarze Polonii Bydgoszcz grali na poziomie ekstraklasy, a do największych sukcesów zaliczamy piątą lokatę w roku 1960. No i Mistrzostwo Polski Juniorów U19 w roku 1980. Warto też dodać, że Polonia Bydgoszcz, klub niepozorny, a z wielkimi sukcesami w ekstraklasie w latach nieco wcześniejszych, 40., 50., także 70. Te wyniki zaowocowały 48. miejscem w tabeli wszechczasów ekstraklasy. Po upadku klubu w 2003 roku jego miejsce zajęła drużyna KP Polonia Bydgoszcz oraz ŻKS Polonia Bydgoszcz SA. Reaktywowano klub piłkarski, który rozpoczął od klasy A w sezonie 2005-2006 i po wygranym barażu z drużyną Unisławia Unisław awansował do klasy okręgowej i w tej klasie rozgrywkowej występował do sezonu 2011-2012. Drużyna Polonii Bydgoszcz rozgrywa swoje spotkania na stadionie Polonii przy ulicy Sportowej. Stadion mieści prawie 20 tysięcy kibiców, a to naprawdę robi niesamowite wrażenie. I takie właśnie wrażenie na trybunach Polonii robili kibice, którzy przyszli w pełnym komplecie na stadion 15 kwietnia 61 roku na pierwsze w historii derby Bydgoszczy, czyli spotkanie pomiędzy Polonią a Zawiszą Bydgoszcz. Wynik 3-0 dla Polonii. Niedługo potem odbyło się spotkanie rewanżowe, tym razem na stadionie Zawiszy, i Polonia ponownie wygrała 3-1. Takich spotkań derbowych Polonia z Zawiszą rozegrała jeszcze kilka, na przykład w roku 1963-64, a po raz ostatni w roku 1977. Wtedy Zawisza Bydgoszcz pokonała Polonię 0-1.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
4: Mówiąc o drużynach sportowych z Bydgoszczy i okolic, nie sposób nie przenieść się do żeńskiej drużyny, która rozgrywa swoje spotkania w koszykówkę i to na tym najwyższym poziomie w basket lidze kobiet. Artego Arena to siedziba Artego Bydgoszcz, drużyny, która może nie ma zbyt wielkiej historii. Klub powstał dopiero w roku 1994, ale tylko tyle lat historii wystarczyło, żeby zdobyć co najmniej kilka sukcesów. Do tych największych oczywiście należy zdobyć Pucharu Polski w roku 2018, a także dwukrotnie wicemistrzostwo kraju w sezonie 2014-2015 i w roku 2015-2016. Trzecie miejsce to z kolei kolejne dwa sezony w roku 2013 i 2014, a to oznacza, że na różnych sportowych polach i w różnych dyscyplinach bydgoskie drużyny po prostu dają radę.
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Bydgoszcz.
3: Monika Jędrzejewska, witam i zapraszam na magazyn reporterski w RMF Max Bydgoszcz. Dzisiaj powiemy o stanie bezpieczeństwa w naszym regionie. Zaczynamy.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
3: Nasz region staje się coraz bardziej bezpieczny. Z policyjnych statystyk wynika, że liczba stwierdzonych przestępstw maleje, a wykrywalność plasuje nasz region na wysokim 5. miejscu w kraju. Niestety mundurowi dość często spotykają się z agresją i tak zwanymi interwencjami trudnymi. Rośnie też ilość skonfiskowanych narkotyków i liczba kradzieży samochodów. Stan bezpieczeństwa raportował radnym wojewódzkim komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński.
2: Prawie 250 000 interwencji policyjnych na terenie Kujaw i Pomorza. Ten trend jest mniej więcej od 3 lat podobny. Zaczęliśmy liczyć interwencje trudne, to znaczy takie, gdzie mamy do czynienia z grupą osób, takie, gdzie mamy do czynienia z osobami pod wpływem alkoholu, pod wpływem inaczej działającego środka. Ich może dzisiaj nie widać w 2025 roku, że było więcej, natomiast jakościowo, czyli agresja, widzimy, że się zwiększyła. I nad tym jakby będziemy pracować, a jeden z moich pomysłów już wszedł w życie i o tym będę mówił troszeczkę dalej. Szanowni Państwo, w związku z tym również zmieniliśmy trochę sposób działania policjantów oddziału prewencji. Ja już mówiłem o tym w zeszłym roku, ale nie chwaliliśmy się liczbami, bo nie był to pełen rok. Mianowicie kierujemy policjantów oddziału prewencji w patrole dwuosobowe i tutaj w czasie poprzedniego roku udało nam się takich policjantów skierować dodatkowo do służby ponad 1000. Również dobrym wynikiem i na pewno tą drogą będziemy dalej szli. To są policjanci, którzy na co dzień zabezpieczają imprezy masowe, zgromadzenia publiczne, którzy poruszają się pojazdami typu bus, gdzie pełnią służbę drużyną, czyli minimum 7 policjantów. Natomiast staramy się również po pierwsze oszczędzać te samochody, które dla nas są najdroższe i najciężej jest z nami je pozyskać. Dlatego kierujemy ich do służby w patrolach dwuosobowych pojazdami troszeczkę starszymi, ale osobowymi. I myślę, że będziemy to dalej kontynuować. Jest to zauważalne również w kraju, ta nasza inicjatywa i niektóre województwa, inne garnizony z tego korzystają. Szanowni Państwo, praca policji to również poszukiwania osób zaginionych, ale również i osób poszukiwanych. Tu mamy delikatne spadki, jeśli chodzi o sprawy statystyczne, natomiast ja bym chciał, żebyście mieli świadomość, ile kosztuje naszą służbę wszczynanie działań poszukiwawczych, tak? To są dziesiątki, czasami setki policjantów. Tutaj się bardzo mocno wspieramy kolegami właśnie z ochotniczych straży pożarnych, z Państwowej Straży Pożarnej, z Wojsk Obrony Terytorialnej, z ochotnikami z różnych stowarzyszeń, natomiast tutaj palne pierwszeństwa i dowodzenie tymi działaniami zawsze prowadzą policjanci. Liczby może nie mówią zbyt wiele, natomiast ja bym chciał tylko wskazać, że tych poszukiwań, bo mamy dzisiaj dwa poziomy poszukiwań. Poziom pierwszy, tam gdzie jest zagrożenie życia i zdrowia, i poziom drugi, gdzie tego zagrożenia nie ma, udaje nam się w miarę dobrze realizować, tak bym to ocenił. Przechodząc płynnie do zagrożenia przestępczością, szanowni Państwo, jeśli chodzi o zagrożenie ogółem, to znów rok do roku mamy spadek ilości przestępstw ogółem i zarówno tych stwierdzonych, jak i prowadzonych przez nas postępowań. W porównaniu do kraju to też stanowi nieznaczny procent tego, co się w kraju dzieje, więc możemy powiedzieć, że jako garnizon, jako województwo jesteśmy chyba jednym z mniej doświadczanych procentowo regionów na tle innych regionów kraju. Jeśli chodzi o nasze wyniki w zakresie wykrywalności ogólnej, to KWP w Bydgoszczy i wszystkie jednostki podległe zajmują 5. miejsce w kraju na 17 komend wojewódzkich. Myślę, że to jest dobre miejsce. Jeśli chodzi o podział tego tortu, ponad 37 tysięcy przestępstw, on się patrząc pod względem terytorialności mniej więcej tak rozkłada. Najwięcej przestępstw popełnianych jest tam, gdzie jest największe skupisko ludności, ludzi i tak to właśnie wygląda. Do największej ilości przestępstw dochodzi w naszych metropoliach, czyli Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, ale również Inowrocław. Tak to wygląda. Jeśli chodzi, szanowni Państwo, o zagrożenia przestępczością w podziale na kategorie, to ten rok jest pierwszym rokiem, gdzie możemy w całości policzyć ten rok z nową kategorią przestępstw cyberprzestępczość. Mówiłem o tym w roku poprzednim, że jeszcze nie mieliśmy tego klarownie systemowo jakby wyodrębnionego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że około 7% z ogółu wszystkich przestępstw to są przestępstwa kwalifikowane przez nas jako cyberprzestępstwa. I myślę, że w przyszłości ta liczba będzie rosnąć. To jest i dobrze, i źle. I dobrze, bo nie mamy kontaktu tutaj człowieka z człowiekiem, tylko człowieka z maszyną, w cudzysłowie. I nie będzie może już takich przestępstw, które pamiętamy z początku lat 90., tak? Czyli takich tak zwanych rekietierowych, czyli napadów, tego typu rzeczy, wyrywanych torebek. Oczywiście one się będą zdarzać, ale będzie ich procentowo na pewno znacznie mniej. Natomiast na pewno będzie rosła nam statystyka przestępstw gospodarczych, cyberprzestępczości. No i tak to raczej będzie, bo tak to wynika, szanowni państwo, z trendów. Jeśli chodzi o przestępczość kryminalną, to prowadzimy statystykę w wybranych 5 kategoriach przestępstw, które są najbardziej dokuczliwe dla społeczeństwa i tutaj króluje cały czas od wielu lat i pewno będzie cały czas królować kradzież cudzej rzeczy, bo to jest ponad 60%. Troszeczkę mniej, jeśli chodzi o kradzieże z włamaniem, o rozboje, tak jak mówiłem, te takie najbardziej może traumatyczne, o których chciałbym powiedzieć, to właśnie wszystkie przestępstwa rozbójnicze, tam gdzie dochodzi do kontaktu i agresji między dwoma bądź wieloma osobami. No i oczywiście kradzieże pojazdów i kradzieże z włamaniami do pojazdów. Tych zanotowaliśmy w zeszłym roku więcej. Mieliśmy 155 pojazdów, które zginęły w zeszłym roku, nieznacznie więcej. Natomiast odnotowaliśmy więcej kradzieży pojazdów tak zwanych bardzo niskiej wartości, tak? Czyli takich samochodów z początku lat 90. Na co chcę zwrócić uwagę, to właśnie na to, że mamy kilkanaście, jeśli nie 10 właśnie kradzieży pojazdów bardzo niskiej wartości i to są właśnie te samochody z pierwszych miejsc tego zestawienia, no które są już leciwe, a ktoś po prostu się łasi na tego typu auta. Nie jest to główne, że tak powiem, zagrożenie na terenie naszego województwa i myślę, że chyba już od jakiegoś czasu widać to, że tak to właśnie jest i chciałbym, żebyście tak państwo również to odbierali. Oczywiście to nie znaczy, że my tutaj w tym zakresie nie wykonujemy czynności, wykonujemy i będziemy wykonywać, natomiast w tej liczbie 155 są również, szanowni państwo, zgłoszenia, które my podejrzewamy, że są fikcyjne, a to są zgłoszenia samochodów na przykład leasingowych, które zostały ukradzione. Ktoś nie ma jakby płynności, nie może spłacać, to samochód po prostu porzuca gdzieś albo sprzedaje, zgłasza nam kradzież i stara się jakby pozbyć problemu w tym zakresie. Tutaj pracujemy bardzo mocno zawsze nad każdym zgłoszeniem tego typu. Takie zgłoszenia się zdarzają i zdarzają się tam również limuzyny. Szanowni państwo, bardzo wiele w prasie mówiło się o wzroście przestępczości cudzoziemców. Ja bym chciał uspokoić wszystkich państwa, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to na tle całości przestępczości, to przestępczość cudzoziemców to jest 1,6%. W całym kraju macie obok, żeby było jasność, jak się porównujemy, to jest 3,7%. Nie chciałbym tu mówić, że coś się zaczyna nakręcać, natomiast nie jest to trend taki, który pozwalałby nam tutaj wyrywać włosy sobie z głowy, więc chciałbym też, żebyście patrzyli na to w ten sposób. Nie będę przedstawiał jakby tutaj dalej tego tematu. Pracujemy nad tym, jesteśmy bardzo mocno uwrażliwieni na ten temat i wierzcie mi państwo, że tutaj my jakby staramy się wspólnie, nie tylko policja, ale Straż Graniczna i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa współpracować ze sobą w tym zakresie. Co jest największym zagrożeniem ostatnio, które zauważamy, to są dwie kategorie spraw, o których mówiłem już w zeszłym roku, a ten trend widać, to są narkotyki i tak zwane oszustwa na legendę, tak? I narkotyków udało nam się w zeszłym roku zabezpieczyć ponad 700 kg. Cała policja polska zabezpieczyła ponad 50 ton. Tych materiałów z roku na rok to rośnie. A dlaczego tak jest? Ano dlatego, że sposób produkcji narkotyków syntetycznych jest dzisiaj tak śmiesznie prosty, że nie potrzeba już fachowców wyspecjalizowanych laboratoriów, żeby móc ekstraktować bądź krystalizować narkotyki, opioidy syntetyczne. Dlatego z tym mamy dzisiaj największy problem. 713 kg w zeszłym roku, a w pierwszym kwartale już ponad 250 kg zabezpieczyliśmy w tym roku.
3: W ubiegłym roku policja w naszym regionie skonfiskowała z rynku 713 kg narkotyków. Rok wcześniej było to 0,5 tony. To był magazyn reporterski w RMF Max Bydgoszcz. Monika Jędrzejewska. Do usłyszenia.
5: RMF Max. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.

0: Max robi mi dzień.
1: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rozum i serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
4: I po reklamie.
5: RMF Max.
6: RMF Max Bydgoszcz. Tym żyje Bydgoszcz.
7: W RMF Max Bydgoszcz jak zwykle o tej porze robimy sobie taką krótką przerwę od muzyki. Wszystko po to, żeby zagłębić się w świat programu A Słyszałeś, że Asia Meus, witajcie. Jak to już mamy w zwyczaju i pewnie o tym wiecie, od czasu do czasu lubimy was zabierać w podróż po okolicy Bydgoszczy, bo jak się okazuje, miasteczka i miasta, które są naokoło nas, naprawdę są warte zwiedzenia. Dzisiaj właśnie w jednym z takich miasteczek, miast wylądujemy. Chodzi o turystyczny raj w powiecie złotowskim. No niewiele jest w tym kraju regionów tak bogato obdarowanych przez naturę, jak właśnie powiat złotowski. Kompleksy leśne, urokliwe czyste jeziora, rzeki, no to jest naprawdę raj dla tych, którzy chcą korzystać z uroków przyrody. Co jeszcze w Złotowie warto zobaczyć? O tym już za moment. Zaczynamy. To może na początek atrakcje turystyczne. Największym jeziorem i najpiękniejszym zarazem jest jezioro Borówno. Ono jest też idealnym miejscem dla wędkarzy. Znajduje się dokładnie w miejscowości Kujan w gminie Zakrzewo i nie jest jedyną wodną atrakcją w tym rejonie. Miłośników takiego aktywnego spędzenia czasu nad wodą na pewno przyciągnie do powiatu złotowskiego chociażby możliwość organizowania spływów kajakowych rzekami Gwdom, Różycą, Płytnicą i Głomią. Wszystkie te spływy zapewniają całą masę atrakcji i naprawdę piękne widoki dzikiej przyrody. Tam na miejscu warto też spędzić kilka chwil w urokliwych zajazdach, które mają wyjątkowy klimat, no i są bardzo przyjazne wszystkim turystom. A co do zobaczenia jest w samym Złotowie?
6: To jest RMF Max Bydgoszcz.
7: Pałac Działyńskich chociażby, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku, przebudowany w latach 30. wieku XIX, dzisiaj może się poszczycić takim trochę zamkowo-bajkowym klimatem i ogrodem pałacowym, który ma wartość zabytkową. Będąc w Złotowie koniecznie trzeba też zobaczyć Plac Paderewskiego. To jest tak naprawdę rynek, który na przestrzeni wieków wielokrotnie ulegał różnym pożarom, ale dzisiaj zobaczycie tam kamienice zabytkowe z XIX i XX wieku, odbudowane częściowo w 2003 roku. Wtedy też wymieniono bruk i wystylizowano go na takie dawne czasy. A do tego rynku dochodzi deptak od strony Dworczaka i od strony ulicy Wojska Polskiego. A dawna zabudowa miasta jest objęta oczywiście ochroną konserwatorską jako zabytki. Na placu jest też ciekawa fontanna, która przypomina drzewko winogronowe.
6: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
7: A skoro już o ulicach mówimy, to Aleja Piasta jest jedną z ciekawszych ulic w Złotowie. Znajduje się tam m.in. monumentalny gmach Starostwa Powiatowego i pomnik właśnie Piasta. Przy tej alei też znajdziecie sporo zabytkowych willi i kamienic z przełomu XIX i XX wieku, które są przepięknie zdobione. A chyba najpiękniejsza to willa Iwańskiego, przedwojennego przedsiębiorcy, który był właścicielem na przykład wytwórni wyrobów cementowych i papy i człowiekiem bardzo bogatym.
6: To jest RMF Max Bydgoszcz.
7: Kolejnym punktem wartym odwiedzenia w Złotowie jest cmentarz wojenny. To jest cmentarz żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie ziemi złotowskiej w 1945 roku. W 20 mogiłach łącznie spoczywa 1117 żołnierzy Wojska Polskiego i prawie 800 żołnierzy Armii Radzieckiej. Spacerując po mieście na pewno zauważycie wiele jeleni, bo jeleń jest w Złotowie widoczny w wielu miejscach, ale nie można się temu dziwić, skoro jego wizerunek jest nawet w godle tego miasta. A tradycja wstawiania pomnika jelenia sięga prawdopodobnie okresu przedwojennego. Pierwszy taki posąg w Złotowie ustawiony został niedaleko Pałacu Działyńskich, a później stał na skwerku przy Domu Polskim. A ten obecny, ten, który możemy dzisiaj zobaczyć, stoi pośrodku ronda na placu 31 stycznia, zaraz obok ratusza. To jest bardzo popularny wśród mieszkańców miasta pomnik, wykonany ze spiżu, a codziennie o 12 po hajnale miejskim, wygrywanym z ratusza, jeleń przy odgłosach porykiwań godowych wykonuje obrót wokół własnej osi. Ten pomnik to na pewno jedna z ciekawszych i takich bardziej nieoczywistych atrakcji Złotowa. I jak w każdym szanującym się mieście, tak też w Złotowie nie może zabraknąć muzeum, konkretnie Muzeum Ziemi Złotowskiej w Szachulcowej Kamienicy. To jest zabytkowa kamienica z XVIII wieku, bardzo charakterystyczna, biała, taka poprzecinana czarnymi belkami, no i w niej znajdują się zbiory archeologiczne, etnograficzne, historyczne i wszystkie inne ciekawostki dotyczące historii Złotowa.
6: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
7: To miasto ma też swoją własną promenadę. Budowę tego miejsca zaczęto w 2007 roku. Powstała taka asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa i kilka pomostów dla wędkarzy. Potem wybudowano jeszcze kładkę nad rzeką Głomią, która umożliwiła łatwiejszy dostęp do terenów rekreacyjnych w Parku Zwierzyniec, a na jeziorze dodatkowo zainstalowano 3 fontanny, które jeszcze podniosły atrakcyjność tego miejsca. Kilka lat później dobudowano dalszą część ścieżki rowerowej i mostek nad rzeką Głomią, a obecnie ta ścieżka ma już prawie 4 km długości. Na tej promenadzie też odbywa się cykliczna impreza ekologiczna Euro Eco Meeting. No i to jest świetne miejsce dla spacerowiczów, dla biegaczy, dla amatorów rowerowych wycieczek. Nie tylko przy świetle dziennym, ale też, a może szczególnie po zmroku, bo promenada jest naprawdę bardzo dobrze oświetlona.
6: To jest RMF Max Bydgoszcz.
7: Tak pokrótce rysuje się mapa głównych atrakcji Złotowa. Oczywiście punktów, które warto odwiedzić, bo są po prostu piękne, jest o wiele więcej. Zresztą jak widzicie Złotów, to sami przekonacie się, co najbardziej Wam się podoba. No ale w tym odcinku słyszałeś, że musimy rozwiązać jeszcze jedną bardzo istotną zagadkę. Skąd ten jeleń? Dlaczego to akurat jeleń jest symbolem tego miasta? A wiąże się z tym pewna legenda. Przed tysiącami lat tę ziemię złotowską porastała wielka puszcza. Nikt za bardzo się tam w tę stronę nie zapuszczał. Nie tylko dlatego, że ten las był nieprzebyty, ale też dlatego, że był tam zamek rozbójników, którzy byli znani z wielkiego okrucieństwa. No, oni na przykład ograbiali przejeżdżające z nadbałtyku z bursztynem karawany kupieckie, no i nikt ich za to nie karał. Aż pewnego poranka pojawił się w tej Puszczy Złotowskiej zbrojny hufiec rycerzy. Wolno się posuwali naprzód, chcieli dotrzeć do tego zamczyska rozbójników, ale nie mogli znaleźć drogi w tej leśnej gęstwinie i nagle w odległości kilku kroków przed rycerzami pojawił się czerwony jeleń. Ruchem głowy wskazał tym rycerzom drogę, no i faktycznie doprowadził ich centralnie przed zamek rozbójników. Rycerze zaatakowali tych złoczyńców, a legenda głosi, że pomogły im też bobry, które ścinały drzewa, no i stały się budulcem mostu i myszy, które pojawiły się w czasie tego oblężenia i przegryzały łuki i cięciwy rozbójnikom. Zamek w ten sposób oczywiście został zdobyty, a rycerze szlachetni zgarnęli cały majątek, który został w nim zgromadzony. Przeznaczono te kosztowności na budowę zamku i miasta, no i jeleń, który doprowadził tych rycerzy do rozbójników, stał się tego miasta herbem. To tyle, jeżeli chodzi o Złotów. To piękna miejscowość, którą po prostu trzeba odwiedzić. Spokojnie zdążycie to zrobić w jeden dzień, bo Bydgoszcz od Złotowa dzieli niecałe 90 kilometrów. Słuchaliście programu, a słyszałeś, że w RMF Max Bydgoszcz. Asia Meus, dzięki za dzisiaj. No i do usłyszenia, pa pa!
6: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Bydgoszcz.
4: Monika Jędrzejewska, witam i zapraszam na magazyn reporterski w RMF Max Bydgoszcz. Dzisiaj powiemy o śmierdzącym problemie mieszkańców Sierniczka. Zapraszam.
6: To jest RMF Max Bydgoszcz.
4: Budowa nowych hal remondisu za 50 milionów złotych nic nie dała. Mieszkańcy Sierniczka nadal zmagają się z bardzo uciążliwym zapachem. Inwestycja miała uszczelnić proces obróbki odpadów, ale problemu zdaniem tamtejszych mieszkańców nie rozwiązała. Sprawa trafiła na sesję Rady Miasta.
5: Bożena Szałkowska, przewodnicząca Rady Osiedla Bydgoszcz Wschód Sierniczek.
4: Jak ten problem w tej chwili wygląda, proszę powiedzieć?
5: To znaczy tak, problem nadal jest. Remondis zainstalował wprawdzie hermetyzację hal tych do przetwarzania odpadów i kompostowania, ale właściwie efekt jest taki sobie. Czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny. W zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru, czyli w zależności gdzie mieszkamy, przeważnie jest ten kierunek zachodni, czyli najbardziej odczuwa to Sierniczek, ale Bydgoszcz Wschód też odczuwa, w zależności od tego, jakie są zawirowania. Powiem Państwu jeszcze jedno. Remondis, który już też ma serdecznie dosyć tych wszystkich naszych apeli, uwag, zgłoszeń, telefonów i tak dalej, uruchomił tak zwaną linię interwencyjną własną, na którą zgłaszaliśmy najpierw bardzo gremialnie wszystkie takie sytuacje, które miały miejsce, a było ich sporo, były prawie codziennie albo od Państwa z Sierniczka, albo od nas z Bydgoszcz Wschód, na co przyjeżdżał pracownik remondisu, okazywało się, że już wtedy na przykład nie śmierdzi, co skrzętnie odnotował w swoich notatkach i taka informacja szła do remondisu. Czyli my wychodziliśmy w tym momencie na kłamców i tak nadal jesteśmy postrzegani, że my manipulujemy, że tutaj coś jest nie tak, że chcemy koniecznie tylko i wyłącznie zła dla remondisu, a dobra dla społeczeństwa i tak to może medialnie wyglądać.
8: Maciej Harczuk, mieszkaniec. To ja tylko powiem, że tu nie protestujemy przeciwko w ogóle jako firmie, czy przeciwko pracownikom, bo wiadomo, Remondi zatrudnia sporą rzeszę pracowników. Natomiast no, jako mieszkańcy Bydgoszczy też chcielibyśmy, żeby władze miasta jakby dbały o nas też, bo przy ulicy powiedzmy Kaplicznej, Róg Kaplicznej i Fordońskiej zawsze pojawia się smrodek, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że w momencie tej hermetyzacji, czyli firma zainwestowała tam ponad 50 milionów złotych, jest delikatna poprawa, ale no jak się zjeżdża z wiaduktu warszawskiego, zawsze jednak pojawia się taki delikatny smrodek. Zresztą mieszkańcy, którzy mieszkają w Fordonie i przyjeżdżają czy ulicą Fordońską, czy ulicą Inwalidów, z drugiej strony po prostu to czują. No i teraz chodzi o to, że jakby miasto planuje rozbudowę i inwestycje na terenie dzielnicy Bydgoszcz Wschód i stali radni powinni zdawać sobie sprawę, że jeżeli nie my, to w późniejszych latach po prostu ten problem będzie się ciągle pojawiał, póki ta firma będzie istniała, ponieważ ona przetwarza tak duże ilości odpadów, że tam zawsze będzie pojawiał się smrodek.
5: Na tym terenie, na którym funkcjonuje Remondis i są nasze osiedla, nie ma planu miejscowego. I tak naprawdę skonfliktowane dwa obszary powodują, że te konflikty między nami rosną, natomiast miasto no, na razie nie rozwiązuje sprawy. Plan miejscowy by w jakiś sposób rozwiązał sprawę. O co chodzi? Na terenie Bydgoszcz Wschód, rejon Harcerskiej, weteranów i tak dalej, wychodziły decyzje o warunkach zabudowy. Deweloperzy są chętni, ale oni po prostu się boją, że ludzie nie kupią tych mieszkań, jeżeli nadal Remondis będzie generował no, takie uciążliwości. Tak? Jeszcze Państwu powiem, że ta uciążliwość, która jest w tej chwili, to nie jest wszystko. Oni w tej chwili chcą uruchomić kolejną linię, tym razem będą przewalali przez swoje instalacje ogromne ilości odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych. Czyli dojdzie jeszcze chmura zanieczyszczenia całego środowiska. Także o tym deweloperzy też wiedzą i się tak pomału wycofują. Taka jest sytuacja. I mamy dziurę urbanistyczną w mieście. Znaczy chcemy, żeby ograniczono możliwość rozwoju, rozbudowy i tak dalej i zwiększenie jeszcze bardziej tej uciążliwości, którą już
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castorama

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Firma matka w Niemczech, w której byliśmy, mieści się w odległości 7 km od pierwszego zabudowania budynku. Teraz proszę sobie porównać u nas te możliwości.
3: Nasza sytuacja.
4: Remondis tłumaczy, że zgłoszeń o smrodzie ma coraz mniej, a największy problem był zimą, gdy doszło do awarii bram.
5: Małgorzata Gotowska, członek zarządu Remondis Bydgoszcz S.A. Szanowni Państwo, Remondis Bydgoszcz rzeczywiście zawsze wsłuchuje się w głos mieszkańców. Prowadzimy dialog społeczny od 7 lat. W związku z tym rzeczywiście w 2024 roku postanowiliśmy całkowicie schermetyzować proces biologicznego przetwarzania. Jest to 12 tysięcy metrów kwadratowych zadeszonych hal z bardzo nowoczesnym systemem wentylacji i odpylania. Natomiast użytkowanie hal pod względem środowiskowym nastąpiło w czerwcu 2025 roku i od tego momentu wszystkie odpady, które znajdowały się na zewnątrz, znajdują się właśnie w schermetyzowanych halach. Przez rok uczyliśmy się tych nowych wyzwań. Wiemy, gdzie mamy problem, tak, i próbujemy go rozwiązać. W ostatnim czasie ilość zgłoszeń na pewno uległa zmniejszeniu, a w zasadzie są momenty, kiedy w zasadzie tych zgłoszeń nie ma wcale. Natomiast słuchujemy się zgłoszeń mieszkańców, tak żeby reagować na każdą informację od nich. Natomiast hermetyzacja jest procesem najwyższego możliwości schermetyzowania tego typu instalacji, no i systemy, które są w nim się znajdują, no mają zapewnić przede wszystkim brak uciążliwości substancji złowonnych.
6: A tak najprościej mówiąc, gdzie tkwi problem?
5: Tak naprawdę zawsze punktem, który jest problematyczny, to jest punkt, jeżeli jest jakaś nieszczelność. My mamy zdiagnozowaną sytuację, jeśli chodzi o styczeń i luty tego roku, ze względu na bardzo niskie temperatury ujemne, które spowodowały po prostu awarię bram. No i po prostu bramy były otwarte, no i w związku reagowaliśmy na to, ale zanim zostały one naprawione, bo mrozy musiały po prostu, mówiąc wprost, zelżeć, no i te bramy po prostu są zamykane. I to w tym okresie był to najczęstszy jakby powód tego, że mieszkańcy mogli odczuć jakieś niedogodności.
6: Ale potem po tych mrozach mieszkańcy też zgłaszali, że ten zapach cały czas jest obecny.
5: Znaczy ja powiem tak, w ostatnim czasie od kwietnia tego roku my nie dostajemy żadnych zgłoszeń, tak, że jest jakiś problem, a staramy się reagować. Mamy wdrożone procedurę odpowiadania na różnego rodzaju zgłoszenia i od kwietnia tego roku no nie mamy żadnych zgłoszeń, więc no ten system działa. Ale, tak jak powtarzam, jeśli mieszkańcy nas o coś pytają albo chcą do nas przyjść, nawet bez zapowiedzi, zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby mieszkańcy mogli odwiedzić naszą firmę. Zawsze w działaniach technologicznych zawsze jest coś do zrobienia i zawsze pojawiają się nowe rozwiązania. Natomiast wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one wciągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo, no i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
4: Remondis prowadzi obecnie analizę jakości powietrza pod kątem występowania substancji powodujących nieprzyjemny zapach, a także grzybów i pleśni. Do opracowania takiego raportu zobowiązała spółkę Decyzja Środowiskowa, wydana przez prezydenta Bydgoszczy.
7: Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Bydgoszcz. Zakład ma zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą wydawał prezydent w 2021 roku, czas do końca bieżącego roku na wykonanie tej analizy. Określone miesiące są kwiecień, od kwietnia do października, także jest teraz ten moment, w którym zakład wykonuje badania, ocenia efekty modernizacji, hermetyzacji instalacji. Analiza wykaże efekt unieszkodliwiania odorów oraz wskaże, czy w powietrzu mamy do czynienia z substancjami właśnie odorowymi i czy znajdują się tam bakterie i grzyby. Firma zleca te analizy, my ją potem oceniamy i odbieramy i efekty tej analizy będą służyły marszałkowi województwa, który wydał pozwolenie zintegrowane, do podejmowania kolejnych działań. Jeżeli będą złe wyniki z pisma marszałka, które dotarło do pani przewodniczącej, wynika, że będą podejmowali działania zgodnie z przepisami prawa. Są przepisy bardzo ogólne, ponieważ jak Państwo wiecie, nie ma norm odorowych, więc w tym przypadku kierujemy się przepisami ogólnymi związanymi z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. I to już organ prowadzący ceni

0: czyli marszałek, będzie miał ten temat do rozpatrzenia. Wówczas z naszego doświadczenia sprzed wielu lat wynika, że prowadzi się kolejne postępowanie w sprawie nałożenia kolejnych zabezpieczeń instalacji, aby uniknąć tych oddziaływań negatywnych.
1: Dodam, że do Remondisu trafia rocznie około 35 tysięcy odpadów zielonych. Pochodzą one zarówno z Bydgoszczy, jak i z ościennych gmin.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
5: RMF Max Bydgoszcz.
16: Bydgoszcz to miasto, o którego pięknie nikogo chyba nie trzeba przekonywać, a szczególnie mieszkańcy uwielbiają to miejsce. Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat, tak śpiewała przed laty Irena Santor. Zresztą to miasto jest naprawdę często przywoływane w piosenkach i to odpowiedzialni są za to nie tylko lokalni artyści, ale o Bydgoszczy mówią wszyscy, mówią różnie, ale chętnie. Gdybyście chcieli stworzyć sobie taką własną playlistę utworów, w których miasto Bydgoszcz się przejawia, no to posłuchajcie dzisiejszego A Słyszałeś, że? Podrzucę Wam kilka propozycji. Asia Meus, witajcie, zaczynam. Piosenki bydgoskie to jest płyta wydana stosunkowo niedawno, która skupia sobie w sobie wszystkie te numery, w których o Bydgoszczy jest mowa. Najstarsza na tym krążku piosenka o Bydgoszczy pochodzi z 1946 roku i powstała na 600-lecie miasta. Opowiada głównie o trudnej historii Bydgoszczy, między innymi w wersach: znów twoja Bydgoszcz jedyna jest polskim miastem jak była, już się niedola skończyła nad twoją najdroższą brdą. Słowa i muzykę do tego numeru napisał Jan Wojakiewicz, a pozostałe 9 piosenek, bo na płycie jest 10, powstawało w kolejnych latach aż do współczesności. Niektóre te utwory przeleżały długo u autorów, gdzieś tam zapomniane w szufladzie. Tematem zajął się Piotr Trela, bydgoski tenor, który bardzo długo i skutecznie, jak się okazało, walczył o powstanie tej płyty.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Co ciekawe, niewielu bydgoszczan zna utwory, które na tym krążku się znalazły, a jak już gdzieś coś tam ktoś słyszał, no to prawdopodobnie te piosenki o Bydgoszczy, które wykonywała Irena Santor, w których rozpływa się prawie dosłownie nad pięknem tego miasta. Zielono jest w mojej Bydgoszczy, zielony park, zielony skwer, zielone są wszystkie balkony i śluzy, razy w krąg zielone są, a najzieleńsza toń bywa tam, gdzie Wenecja, Bydgoska i most. No pięknie, poetycko i tak jak tylko o Bydgoszczy można śpiewać. Pytanie tylko, dlaczego Irena Santor o Bydgoszczy w ogóle śpiewała? W dzieciństwie, jak się okazuje, mieszkała z rodzicami w sąsiednim Solcu Kujawskim i bardzo często tutaj bywała. Potem przyjaźniła się też z pochodzącą z Bydgoszczy aktorką Olą Obarską, no i bardzo często przyjeżdżała tutaj na jej koncerty. Bydgoszcz, jak sama mówiła w wielu wywiadach, była dla niej szczególnym, umiłowanym miastem, bo to jest taka ciepła i matczyna miejscowość. Kolejna piosenka to jedno z miast, śpiewana przez inną popularną na przełomie lat 70. i 80. piosenkarkę Jolantę Kubicką, która zresztą zwyciężyła, znaczy zdobyła trzecią nagrodę na festiwalu w Opolu w 72 roku i też była związana z Bydgoszczą, bo tutaj się właśnie kształciła.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
16: Takie gotowe piosenki jak tej Ireny Santor czy Jolanty Kubickiej to tylko niewielki procent tego, co na tym krążku znajdziecie, bo większość z tych utworów istniała, ale tylko na papierze. Trzeba było je albo zaaranżować, albo odświeżyć, albo w ogóle nagrać od nowa, no i pochodziły z bardzo różnych źródeł. Starczy spojrzeć na spis utworów, jaki znajduje się na tyle tej płyty, żeby się przekonać, że to jest krążek naprawdę na wskroś przesycony Bydgoszczą. Wspomnienie o Bydgoszczy, bydgoska samba, tango z łuczniczką, bydgoski maj, nowa Bydgoszcz i ostatnia piosenka Między Wisłą a Brdą, tytuły, które mówią same za siebie.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: O czym jest ta płyta? No, krótko mówiąc, o historii miasta, o historii bydgoskich dzielnic. Na pewno znajdziecie tam też wspomnienia dotyczące wielkich bydgoskich zakładów pracy, takich jak chociażby fabryka Rometa, Belma czy Fato, o wyższych bydgoskich uczelniach, o rondzie, o teatrze, o filharmonii, o ścieżce zdrowia, o tych miejscach, które dzisiaj można już znaleźć tylko na starych fotografiach i w dokumentach historycznych. A najwięcej bydgoskich miejsc pojawia się w tej najnowszej, ostatniej piosence, bo jest tam secesja bydgoska, łuczniczka, potop, Wenecja, barki na Brdzie i wszystkie inne symbole tego miasta. I to jest właściwie, jak mówią twórcy, taka klamra kompozycyjna tej płyty. Niby piosenka, a tak naprawdę pieśń w formie hymnu pochwalnego na cześć tego miasta. Łącznie te piosenki wykonuje aż 12 osób, no i chodziło organizatorom, twórcom tej płyty o to, żeby robiły to różne pokolenia. Chodziło o to, żeby oddać różnym głosom szansę na wychwalanie piękna tego miasta. To jedna z płyt, która zawiera w sobie piosenki dotyczące Bydgoszczy, ale oczywiście to nie wszystkie muzyczne utwory, które w jakiś sposób to miasto opisują. Co jeszcze?
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
16: Żyć i umrzeć w Bydgoszczy to album nagrany przez Macieja Wacława Schizmaćka, znanego z różnych lokalnych bydgoskich projektów muzycznych. Stworzył taką kompozycję z Bydgoszczą w tle. Znajdziemy tam utwory, w których akcja dzieje się w mieście, ale też takie, które można odczytać jako hołd składany temu miastu. Na przykład Nie ma takiej drugiej. To jest taki swoisty muzyczny hołd. No i są jeszcze utwory grupy Upside Down, której muzycy mówią, że zawsze się bardzo mocno utożsamiali z Bydgoszczą. Zawsze głośno mówią o tym, skąd są, gdy grają na scenach innych miast. I zawsze byli po prostu dumni z tego środowiska muzycznego, z którego się wywodzą. A w ich dorobku są m.in. historie weneckie i miasto, numery, w których zawarty jest opis różnych miejsc i sytuacji, które naprawdę się wydarzyły w Bydgoszczy.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Bydgoskie motywy znajdziemy też w piosenkach Varieté, na przykład w utworach Z mózgu do gongu i Bydgoszcz. Oś też jest w tekstach hip-hopowej grupy Sativa Squad, a o Bydgoszczy sporo w dokonaniach grup Kloszard, KL Splin, The Ślub, George Dorn Screams i Three Moon Boys. I na koniec tego odcinka słyszałeś, że w którym muzycznie skupiamy się na Bydgoszczy, jeszcze jeden stosunkowo chyba najnowszy projekt. OR, czyli bydgoski producent, który razem z Biszem i Kajem tworzy najbardziej znany hip-hopowy skład z Bydgoszczy, czyli BOK, wypuścił Dźwięki BDG. Płyta to jest 8 instrumentalnych kompozycji, które łączą w sobie elementy hip-hopu, dubstepu i jazzu. No i autor zaprosił do współpracy kilku muzyków i razem stworzyli taki muzyczny portret miasta. Co ciekawe, w sieci można znaleźć nawet kilka teledysków do tych właśnie utworów. Jeżeli jesteście zainteresowani twórczością, która ma w sobie motywy Bydgoszczy, to poszukajcie tych numerów, wsłuchajcie się, a na pewno w którymś z nich się zakochacie. To było A Słyszałeś, że w RMF Max Bydgoszcz. Za dzisiaj dzięki, do usłyszenia. Asia Meus, pa pa!
5: To się działo we wtorek w RMF Max Bydgoszcz.
15: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na flash w RMF Max. Włocławscy policjanci kontrolują autokary, które przewożą dzieci i młodzież na szkolne wycieczki. Tą sprawą zajął się reporter RMF Max Bartek Seklecki, który już jest ze mną w studio. Opowiedz proszę słuchaczom o szczegółach.
17: Policjanci zachęcają organizatorów wycieczek do składania wniosków o sprawdzenie autokaru. Jak podkreślają, najlepiej to zrobić z kilkudniowym wyprzedzeniem.
15: Sama kontrola autokaru trwa zazwyczaj kilkanaście minut.
17: W pierwszej kolejności funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość kierowcy oraz stan techniczny pojazdu. Policjanci zwracają szczególną uwagę na poziom płynów eksploatacyjnych czy sprawność świateł.
15: Tyle Bartek, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Ponad 2000 zdolnych uczniów z całego regionu otrzyma w tym roku wsparcie na rozwój swoich pasji i edukację. Jak dowiedziała się nasza redakcja, w toruńskiej auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się uroczysta gala wręczenia marszałkowskich stypendiów, a w studio ze mną jest już reporterka RMF Max Karolina Stramowska. Karolina, zajmowałaś się tą sprawą. Opowiedz proszę słuchaczom, co otrzymali młodzi mieszkańcy regionu.
18: Łączna pula nagród w tegorocznych programach edukacyjnych wyniosła rekordowe ponad 7 milionów złotych. Finansowe wsparcie, które wynosi nawet do 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego, książek czy opłacenie dodatkowych zajęć.
15: Tyle od Karoliny, a my przechodzimy do następnego tematu. Nowe boisko przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy już działa. Oficjalnego otwarcia dokonały dzieciaki podczas swojego święta. Budowa wielofunkcyjnego obiektu przy ulicy Baczyńskiego 3 to efekt działania budżetu obywatelskiego w tym mieście. Zakończona inwestycja to boisko o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych. Zamontowano na nim m.in. zestaw słupków do gry w siatkówkę, piłkochwyty i ogrodzenie. Wcześniej istniało tam tylko stare boisko asfaltowe. Nasz region może się pochwalić jedną z najlepszych bibliotekarek w całym kraju. Inowrocław jest miastem, w którym pracuje pani Aneta Muskała, pracowniczka oddziału dla dzieci Tajemniczy Ogród Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Podczas ogólnopolskiego finału konkursu zajęła 6. miejsce wśród 16 laureatów reprezentujących wszystkie województwa. Teraz w RMF Max zaglądamy do programu Dni Włocławka. Tegoroczne świętowanie potrwa od 14 do 28 czerwca. Kilka interesujących propozycji przygotowało Centrum Kultury Browar B, a opowie nam teraz o nich dyrektor centrum Lidia Piechocka-Witczak.
19: 18 i 19 czerwca przesłuchania konkursowe finału turnieju poezji śpiewanej, 35. odsłony tego finału. 21 czerwca od 21 rozpoczniemy widowisko Nocy Świętojańskiej, prezentacja zespołu pieśni i tańca Kujawy, a także udział Marty Bejmy i jej zespołu, widowisko Nocy Świętojańskiej, jak co roku w ogrodzie na Pompce.
15: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń znajdziecie na stronach miasta.
5: To się działo we wtorek w RMF Max Bydgoszcz.
16: Anglicy, jak może o tym słyszeliście, mają takie swoje powiedzenie: obyś żył w ciekawych czasach. I to są życzenia dla wrogów. No, w 2016 roku w Bydgoszczy ktoś chyba taką klątwę rzucił na miasto, bo nudy absolutnie nie było. Zmieniła się władza, rozwalił się stary porządek, a wydarzenia pędziły jak szalone, także media pomału nie nadążały z zamieszczaniem kolejnych newsów. No to sprawdźmy tak troszkę z przymrużeniem oka, jakie były najważniejsze wydarzenia 12 miesięcy 2016 roku. Asia Meus, witajcie w A Słyszałeś, że w RMF Max Bydgoszcz. Wybrano człowieka roku na przykład. Została nim Malwina Witucka, pracownik Muzeum Okręgowego, która, można powiedzieć, zabłysnęła swoją odwagą i nieugiętością. Dzięki niej udało się zatrzymać i postawić zarzuty pijanym, no, rasistowskim bandziorom, bo ciężko to inaczej nazwać, którzy napadli w tramwaju na 6 studentów pochodzących z Turcji i z Bułgarii. To wydarzeniem, a raczej hasłem, które na pewno wywołało największy uśmiech, albo jeden z największych uśmiechów na twarzach mieszkańców Bydgoszczy, czy było ostrzeżenie przed organizowaniem zabaw halloweenowych, a takie wydał kurator oświaty w 2016 roku Marek Gralik. Nie do końca wiadomo, ilu organizatorów zabaw halloweenowych w szkołach i przedszkolach wzięło sobie to ostrzeżenie do serca. Takich statystyk niestety nikt nie prowadzi. No, na całe szczęście tego typu wezwania do obrony przed duchami więcej się już nie pojawiły.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Spore zamieszanie było też w Urzędzie Wojewódzkim w 2016 roku. Tam na ścianie, gdzie wiszą portrety wojewodów, co chwilę ktoś się pojawiał, a ktoś znikał, prawie tak jak Turbo Grosik. A doradcy wojewody a to wypływali na powierzchnię, a to się pogrążali i kompromitowali nie tylko siebie, ale też cały urząd. Wielu mieszkańców mówi, że to, co się działo w Urzędzie Wojewódzkim, to był wstyd 2016 roku. Chociaż o ten tytuł mogłaby konkurować inne wydarzenie, o którym być może nie słyszeliście. W Bydgoszczy odbywa się taki konkurs konkurs Bractwa 18 Południka. No i w 2016 roku pierwszą nagrodą dla uczniów podstawówki były używana filiżanka, używana, bo brudna niestety po kawie, kartka pocztowa z 2011 roku, ołówek i dyplom, który też był poplamiony może tą kawą z filiżanki. Rodzice byli oburzeni, mówili, że mogło się już skończyć tylko na dyplomie, a tak to naprawdę żenada, ale filiżanka z plamą po kawie zrobiła w mediach furorę, a Stefan Pastuszewski z Bractwa 18 Południka tłumaczył, że ta nagroda owszem była skromna, a używana mogła być, ale przez zwycięzców i że on nie wie, czy to była używana filiżanka, czy nie, może ktoś po drodze sobie tam coś wlał, no i że nie ma z czego robić problemu. Ciekawe jest tylko to, że na ten konkurs, a raczej na nagrody w tym konkursie organizatorzy dostali dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. No i nie wiadomo do końca, na co te pieniądze poszły. Finalnie radztwo musiało je do urzędu zwrócić.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
16: Jednym wydarzeniem, które wywołało uśmiech na twarzach nie tylko mieszkańców Bydgoszczy, ale w zasadzie całej Polski, było słynne wystąpienie Bartosza Kownackiego, wiceszefa MON-u, który przypomniał Francuzom, że to przecież Polacy nauczyli ich jeść widelcem, czym zbłaźnił się jak krzywy widelec na cały świat. Niestety serca bydgoszczan nie podbiła też impreza o bardzo wdzięcznej nazwie Świętomięs. No bo skończyło się na takim niezbyt przyjemnym zapachu pieczonego mięsiwa w bardzo upalny dzień, a w tle leciała muzyka disco polo i to wszystko na starym rynku. No niestety furory ta impreza w 2016 nie zrobiła. Pamiętacie największą bzdurę, jaka pojawiła się w naszych lokalnych mediach właśnie w 2016? Islamiści podobno planowali zamachy w Bydgoszczy, tak donosił pewien portal. Dodatkowo tego newsa opatrzono zdjęciami bojowników ISIS. No i krótko mówiąc, to była taka terrorystyczna bzdura. Można powiedzieć, że bzdura roku. Pamiętacie spore zamieszanie wokół jarmarku bożonarodzeniowego, który w 2016 roku w zasadzie się nie odbył. Bydgoscy kupcy go nie zorganizowali, no bo jak mówią, zresztą całkiem logicznie, zimą jest za zimno.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: A teraz już tak trochę bardziej serio. W jednym z plebiscytów w kategorii najlepsze wydarzenie charytatywno-społeczne roku najlepsza okazała się bydgoska masa krytyczna, która od lat pracuje na rzecz rowerzystów. Wśród wydarzeń sportowych zwyciężyły Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce do lat 20, a wydarzeniem kulturalnym 2016 roku został koncert Dawida Podsiadło na Wyspie Młyńskiej zorganizowany w ramach Red Bull Tour. Na tej bezpłatnej imprezie tego popularnego wokalisty bawiły się tysiące mieszkańców Bydgoszczy.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
16: Poza tym, w Solcu Kujawskim oficjalnie zakończono rekultywację zdegradowanych terenów po dawnej nasycalni podkładów kolejowych. Bardzo trudno to brzmi, ale chodzi o to, że zakończyła się wieloletnia inwestycja, dzięki której 16 hektarów zniszczonych poprzemysłowych terenów udało się przywrócić do życia. W Koronowie wydarzeniem roku było otwarcie odnowionego gmachu dawnej synagogi, która obchodziła w 2016 160-lecie istnienia. Prace remontowe trwały przez 6 lat i w końcu się udało. A dla mieszkańców gminy Osielsko i Strzelec Górnych i Dolnych to gmina Dobrocz. Ważnym wydarzeniem było uruchomienie linii autobusowej numer 95, która połączyła ich miejscowości z Fordonem i umożliwiła szybki i taki bezpośredni dojazd do Bydgoszczy. W Cienku natomiast największym wydarzeniem były powiatowe dożynki, z których to gmina wywiązała się naprawdę na medal. A w Osielsku powstało pierwsze publiczne przedszkole. I tak pół żartem, pół serio minęło nam 12 miesięcy roku 2016 i dzisiejszy odcinek programu A Słyszałeś, że w RMF Max Bydgoszcz. Dziękuję i do usłyszenia. Asia Meus, pa pa.
5: Reklama. Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
20: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
21: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
22: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
0: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
22: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
23: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
22: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
24: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe rezydens.
25: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
26: I po reklamie.
5: Gramy.
27: Nie oceniamy.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Bydgoszcz.
15: To już najwyższy czas na flash w RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy. 15 kontraktów w programie SAFE zawarły spółki zbrojeniowe z naszego regionu na łączną kwotę przekraczającą 18,5 miliarda złotych. Jak dowiedziała się reporterka RMF Max Monika Jędrzejewska, bydgoska Belma podpisała 4 umowy na dostawę polskiemu wojsku min. Monika jest już w naszym studio. Opowiedz proszę słuchaczom o szczegółach tych kontraktów.
28: Bydgoskie zakłady elektromechaniczne Belma w ramach programu SAFE będą produkować miny przeciwpancerne, przeciwtransportowe i kasety minowe. Belma będzie też tworzyć systemy sterowanych ładunków wybuchowych, które mają być wykorzystywane w ramach programu Tarcza Wschód do obrony granic kraju z Białorusią i obwodem kaliningradzkim. Kontrakty przekraczają 1,4 miliarda złotych. Poza Belmą na programie SAFE zyska też bydgoski Nitrochem produkujący trotyl, wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy, a także wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza.
15: Tyle od Moniki, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Jak dowiedziała się redakcja RMF Max, 3 obcokrajowców bez pozwolenia na pobyt w Polsce złapała bydgoska policja. 2 Pakistańczyków usłyszało już zarzuty związane z nielegalnym przekroczeniem granicy naszego kraju. Natomiast Gruzin odpowie za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Ważna informacja dla mieszkańców Bydgoszczy. Już możecie zgłaszać projekty do kolejnej edycji bydgoskiego budżetu obywatelskiego. W puli spora suma, bo aż 16 milionów złotych. Ponownie możliwe są projekty w 4 kategoriach: osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne i mikroprojekty osiedlowe. Każdy mieszkaniec może zgłosić po jednym projekcie z każdej kategorii. A kto jest uprawniony do tego, aby je zgłaszać? Osoba mieszkająca w Bydgoszczy, ale bez konieczności zameldowania. Nie ma tu ograniczenia wiekowego, ale osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Na wasze pomysły miasto czeka do 30 czerwca. To będzie największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego. Jak dowiedział się nasz reporter Bartek Seklecki, w Kruszynie powstanie nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji. Bartek jest ze mną w studio. Opowiedz proszę słuchaczom, co wiesz o tej sprawie.
17: Inwestycja za blisko 160 milionów złotych zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W Kruszynie powstanie m.in. dwukondygnacyjna kryta pływalnia. Na terenie nowoczesnego kompleksu pojawią się także korty tenisowe czy boisko piłkarskie. W projekcie uwzględniono również takie elementy jak siłownia plenerowa oraz miejsca parkingowe.
15: Tyle od Bartka, a my przechodzimy do kolejnego tematu, ale pozostaniemy we Włocławku, a właściwie we Włocławskim Teatrze. Już 14 czerwca możecie się wybrać na sztukę Szewczyk-Dratewka. To spektakl lalkowy, który został przygotowany przez osoby działające w Teatrze Kuglarz. Jak informuje Impresaryjne, jest to opowieść o ubogim szewcu, który dzięki dobremu sercu pokonuje złą czarownicę. Spektakl Szewczyk-Dratewka zostanie zaprezentowany w niedzielę 14 czerwca. Początek wydarzenia o 11.
5: O tym się mówi w Bydgoszczy.
29: RMF Max. RMF Max.
16: po drugiej stronie radioodbiorników są słuchający RMF Max Bydgoszcz pasjonaci naszej lokalnej historii? Jeżeli tak, no to teraz coś dla was, bo w dzisiejszym A słyszałeś, że przygotowaliśmy taką kompilację dat z historii Bydgoszczy, najważniejszych wydarzeń, które absolutnie każdy mieszkaniec tego miasta powinien znać. Szybka lekcja historii w bardzo przyjemny sposób, mam nadzieję, się odbędzie. Zaczynamy A słyszałeś, że Asia Meus, witajcie. Zaczynamy od 1346 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki na mocy prawa magdeburskiego wystawił akt lokacyjny dla miasta Bydgoszcz. Nie wiem, czy w polskim serialu Korona Królów akurat jakaś taka wzmianka o tej działalności króla Kazimierza będzie, no ale my musimy przecież o tym pamiętać. Tak się miasto rozwijało, aż w 1613, czyli kilka wieków później, otwarto mennicę królewską na Wyspie Młyńskiej, a potem w 1656 przyjechali Szwedzi, no i niestety wysadzili w powietrze zamek bydgoski. Rok później w Bydgoszczy król Jan Kazimierz i elektor pruski Fryderyk Hohenzollern podpisali słynne traktaty welawsko-bydgoskie. O co w tych traktatach chodziło? Jak być może pamiętacie z lekcji historii, głównym ich postanowieniem było zerwanie zależności lennych między Rzeczpospolitą a Prusami książęcymi, czyli chodziło o to, że Polska na taki swój sposób odzyskała jedną z niepodległości.
25: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Idziemy dalej i w 1772 roku Prusy zajmują Bydgoszcz w wyniku pierwszego rozbioru Polski, a w mieście, jak podają statystyki, żyło wtedy około 1000 mieszkańców. W 1774 powstał Kanał Bydgoski i jak mówi potem historia, bardzo ważną rolę w handlu odbywał transport wodny i trwało to aż do wieku XIX. Nawet rozwój kolei nie wpłynął na osłabienie siły transportu wodnego. Wkraczamy pomału w wiek XIX. W 1815 roku Bydgoszcz, przyznana na Kongresie Wiedeńskim Prusom, została stolicą regencji bydgoskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim, a w 1834 na Starym Rynku doszło do wielkiego wybuchu, a raczej wielkiego wyburzenia. Wyburzono wtedy ratusz. W 1851 uruchomiono odcinek kolei wschodniej z Krzyża do Bydgoszczy, co umożliwiło połączenie z Berlinem przez Szczecin, a w 1855 uruchomiono pierwszy statek parowy, który kursował między Bydgoszczą a Toruniem.
25: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
16: Ważny jest też rok 1860, bo to jasny punkt na mapie historii. Na ulicach rozbłysło wtedy 285 latarni, a miało to związek z wystartowaniem gazowni miejskiej. W 1888, to łatwa data do zapamiętania, 1 i 3/8, na ulicę wjechał pierwszy tramwaj konny. Pierwszy tramwaj elektryczny pojechał przez miasto niewiele później, bo w 1896 roku. Przełom wieków, czyli rok 1900, to uruchomienie 50-kilometrowej sieci wodno-kanalizacyjnej, a w 1903 powstało pogotowie ratunkowe i biblioteka miejska. Potem nadchodzi rok 1920 i wtedy potwierdzono oficjalnie przynależność Bydgoszczy do Polski. W okresie międzywojennym słusznie nazywano zresztą miasto gospodarczą stolicą Pomorza, a w 21 Bydgoszcz odwiedził naczelnik państwa Józef Piłsudski i miasto miało już wtedy ponad 90 tysięcy mieszkańców.
25: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Rok przed wybuchem wojny w 1938 roku Bydgoszcz została włączona do województwa pomorskiego, a w 1939 ma miejsce tak zwana Krwawa Niedziela. Dokładnie to był 3 września 1939. Wtedy pod pretekstem dręczenia mniejszości niemieckiej przez mieszkańców miasta dokonywano masowych egzekucji mieszkańców na Starym Rynku i w tak zwanej Dolinie Śmierci. Już po II wojnie światowej Bydgoszcz stała się stolicą województwa pomorskiego. Tak było do roku 1950, kiedy to wprowadzono województwo bydgoskie. A w latach 40. i 50. miasto było dużym ośrodkiem wojskowym, zresztą do dzisiaj jest drugim co do wielkości garnizonem w Polsce. W roku 1958 otwarto gmach Filharmonii Pomorskiej. Bydgoska Eltra wyprodukowała też pierwszy w Polsce miniaturowy odbiornik radiowy, w którym tradycyjne lampy, to coś dla miłośników technologii, zostały zastąpione tranzystorami.
25: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
16: 1973 to rok, w którym do Bydgoszczy przyłączono Fordon. 20 lat później otwarto oddział telewizji publicznej w Bydgoszczy i ruszyło regionalne centrum onkologii. Poza tym w 1999 miasto odwiedził Jan Paweł II. Wtedy liczyło już 390 tysięcy mieszkańców i zostało jedną z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego z siedzibą wojewody. Rok 2004 to odsłonięcie rzeźby przechodzący przez rzekę, która upamiętnia wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, utworzenie ośrodka szkoleniowego NATO w Bydgoszczy i powstanie diecezji bydgoskiej, a 2005 to pierwszy w Bydgoszczy Uniwersytet. Akademia Bydgoska przekształca się w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Poza tym Rafał Blechacz zwyciężył wtedy w 15. konkursie szopenowskim. W 2006 oficjalnie oddano do użytku gmach opery Nowa po ponad 30 latach budowy. Do 2015 możemy cieszyć się nowoczesnym gmachem Dworca Głównego, a od 2016 linią tramwajową do Fordonu, czyli największej dzielnicy Bydgoszczy. Tak pokrótce brzmi kalendarium najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w historii naszego miasta. Słuchaliście, a słyszałeś, że w RMF Max Bydgoszcz, Asia Meus, dzięki za tę wspólną podróż przez historię. No i do usłyszenia.
0: RMF Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka 1 litr teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: I po reklamie.
0: Rządzimy hitami od zawsze.
1: Tak się gra.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. To się działo w środę w RMF Max Bydgoszcz.
11: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Centrum urazowe dla dzieci powstało w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy. W studio ze mną jest już Monika Jędrzejewska. Opowiedz, czego dowiedziałaś się w tej sprawie?
12: Centrum urazowe dla dzieci będzie przyjmować małych pacjentów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którzy doznali wielonarządowych urazów. Centrum zapewni im kompleksową pomoc w jednym miejscu, bez konieczności wielokrotnego transportowania między placówkami czy oddziałami. W nowej jednostce pracować będą specjaliści z wielu dziedzin: medycyny ratunkowej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, neurochirurgii, anestezjologii i pediatrii. Dodam, że w szpitalu trwa też budowa centrum leczenia dzieci, osobnego gmachu dla małych pacjentów. Inwestycja zakończy się w przyszłym roku.
11: Tyle Monika, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Będą na Was czekać przed galeriami handlowymi, miejscami użyteczności publicznej, w miejscach rekreacji i przy przystankach tramwajowych i autobusowych. Nie chodzi tu o rodziców, komorników czy dręczycieli, a o nowe stojaki rowerowe. Przetarg na ich dostarczenie ogłosił Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Na terenie miasta przebędzie ich kilkaset. Stojaki w centrum będą stylizowane w grafitowym kolorze z ozdobnymi elementami. Pozostałe w kształcie tak zwanej odwróconej litery U.
0: Słuchacie RMF Max.
11: A teraz we Fleszu ważna informacja dla posiadaczy rowerów. W regionie trwa akcja znakowania jednośladów. To część policyjnych działań profilaktycznych prowadzonych pod hasłem Oznakuj swój rower, poznaj swojego dzielnicowego. Funkcjonariusze przy użyciu urządzenia grawerującego nanoszą na ramę roweru indywidualny numer identyfikacyjny. Informacje dotyczące właściciela są następnie wprowadzane do policyjnej bazy danych. O tym, gdzie i kiedy można wziąć udział w takiej akcji, mówi nam Izabela Lewicka-Waszak z Policji w Inowrocławiu.
13: Zapraszamy już 13 czerwca w godzinach od 10 do 12 w Janikowie przy ulicy Głównej 6 oraz w godzinach od 15 do 17 w Złotnikach Kujawskich przy ulicy Szosa Bydgoska 35.
11: Informacje dotyczące znakowania w Waszej okolicy znajdziecie na stronach policji. A teraz przenosimy się w okolice Inowrocławia. Tamtejsza Rada Gminy oficjalnie przyjęła uchwałę określającą zasady naboru i kryteria oceny przyszłych najemców powstających w cieślinie mieszkań. Szczegóły zdradzi Wam za chwilę nasza reporterka Karolina Stramowska.
14: Przyjęty przez radnych dokument precyzyjnie reguluje zasady składania wniosków oraz system punktacji dla kandydatów. Na najwyższą liczbę, bo aż 3 punkty, mogą liczyć osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Inowrocław. Dodatkowe punkty będą przyznawane m.in. za stopień niepełnosprawności w gospodarstwie domowym czy zatrudnienie na terenie gminy. Preferowani będą także młodzi wnioskodawcy do 40 roku życia oraz rodziny z dziećmi. Co ważne, w przypadku remisów punktowych o pierwszeństwie zadecyduje niższy średni dochód przypadający na gospodarstwo domowe. Oficjalny nabór wniosków ruszy tuż po zatwierdzeniu uchwały przez wojewodę i publikacji w Dzienniku Urzędowym.
11: Tyle od Karoliny.
0: To dzieje się w Bydgoszczy.
15: Niezależnie od tego, czy jesteście pasjonatami historii, czy niekoniecznie, każdego od czasu do czasu interesuje taka podróż w czasie, w przeszłość właśnie. No i pewnie każdy chciałby zobaczyć, jak wyglądało miasto, w którym dzisiaj żyje i funkcjonuje lata temu. Jest taka możliwość. Ten projekt nazywa się Bydgoszcz na taśmie i to niezwykłe archiwum życia miasta złożone z filmów nakręconych lata temu przez samych bydgoszczan. Najstarsze filmy, które można obejrzeć, powstały przed wojną. Co to dokładnie za projekt, gdzie tych filmów szukać i na czym on polega? Posłuchajcie w dzisiejszym A Słyszałeś, że w RMF Max Bydgoszcz. Asia Meus, witajcie! Bydgoszcz na taśmie to coś na wzór polskiej kroniki filmowej, unikalne w skali kraju takie regionalne archiwum filmowe. Powstałe z materiałów na taśmach celulidowych, kręconych, jak wspomniałam, przez samych mieszkańców Bydgoszczy lata temu, które zostały przeniesione na współczesne nośniki cyfrowe. Dodatkowo zostały opatrzone komentarzem, no i w miarę możliwości jak najdokładniejszymi informacjami, a potem umieszczone w internecie. I możecie je dzisiaj znaleźć na stronie bydgoskakronikafilmowa.pl. Te nagrania zostały wydobywane z piwnic, z pawlaczy, ze strychów domów bydgoszczan albo z magazynów likwidowanych zakładów, chociaż te zbiory filmowe z zakładów pracy niestety nie zachowały się zbyt dużej ilości, bo w czasach, kiedy zakłady upadały, niewielu dbało o to, żeby zachować te nagrania w dobrym stanie, gdzieś je zmagazynować. No i dużo takich bezcennych filmów dokumentujących najważniejsze zakładowe wydarzenia czy codzienną produkcję po prostu trafiło do śmieci albo do pieca, a szkoda, bo dzisiaj to byłyby prawdziwe perełki.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
15: Mimo to na tej stronie internetowej można obejrzeć ponad 30 godzin filmów. Często autorami tych filmów byli zupełni amatorzy, bo wtedy ludziom brakowało sprzętu i możliwości, ale chcieli w jakiś sposób zapisać ważne dla siebie chwile. No i dlatego materiały w oryginale mają bardzo długo tak zwanych dłużyzn, czyli długich, nudnych ujęć. No i ci, którzy je obrabiają, spędzają godziny na ich przygotowaniu, żeby je skrócić tak, żeby były najciekawsze. Strona Bydgoszcz na taśmie działa już od jakiegoś czasu. Filmy można tam oglądać w kilku działach tematycznych. Życie codzienne, sport, wypoczynek, miasto i praca. Znajdziecie tam m.in. relacje z mistrzostw żużlowych, wizyty przedstawicieli władzy i kultury, zawody w żeglarstwie na Zalewie Koronowskim, pochód pierwszomajowy, bazar na Placu Piastowskim, widoki Wyspy Młyńskiej 1 maja i wielu, wielu innych. Można też na przykład zobaczyć, jak wyglądały zbiory ziemniaków czy kolejki za mięsem.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
15: Wiele z tych filmów pochodzi od oryginalnych właścicieli albo dzieci bądź wnuków twórców tych dokumentów, a każdy, kto ofiaruje taśmy, dostaje potem taki obrobiony film na płycie DVD. To jest naprawdę świetna okazja, żeby zobaczyć życie swojej rodziny sprzed lat i zachować je dla potomnych. Dlatego też wiele filmów jest bardzo prywatnych, pochodzi z urodzin, ze ślubów, z wyjazdów na wakacje. Pasjonatom historii miasta i tego, jak miasto dawniej wyglądało, na pewno spodoba się chociażby taki film, na którym widać ulicę Warszawską, na której jeszcze nie ma hotelu Brda. Za tym można też zobaczyć na przykład wnętrze Radia Pik z lat 60.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
15: To jest prawdziwy hit. Film, który pochodzi z lat 30., czyli jeszcze z czasów przedwojennych i widać na nim dzisiejszy Park Kazimierza Wielkiego. Wtedy jeszcze to był ogród regencyjny z fontanną Potop, która w latach 40. została przetopiona na armaty i dzisiaj już tylko zachowała się w takich właśnie starych dokumentach. Na tym filmie przed tą fontanną pozują polscy żołnierze. Materiał poddany został weryfikacji historycznej, opisany przez historyka. Kolejnym cennym materiałem jest też Bydgoszcz z lat 70., filmowana z ulicy i z lotu ptaka. Zobaczyć można m.in. autobusy kursujące po Mostowej przez most nazywany wtedy Teatralnym, czy budowę ronda 30-lecia. Można też zobaczyć zakład produkcyjny Eltra z wielkim neonem na dachu, klub międzynarodowej prasy i książki, czy osiedla z Wielkiej Płyty. Zatem do obejrzenia są kolejne etapy budowy wieżowca Famoru z lat 70., pierwsze kondygnacje kręgów opery z pierwszej połowy lat 80., czy nagranie z otwarcia Torbydu. To był grudzień 59 roku. Wtedy ta sportowa działalność obiektu została zainaugurowana przez kilkudniowy turniej hokejowy i prezentację łyżwiarzy figurowych. Teraz po tym długim opisie cudów, jakie możecie tam znaleźć, pasowałoby jeszcze zamieścić takie ogłoszenie, że wejście na stronę Bydgoskiej Kroniki Filmowej grozi wielogodzinnym oglądaniem, więc jeżeli macie coś ważnego do zrobienia, to nie polecam wchodzić tam tak na prędce, dlatego że szybko z tych filmów się nie wygrzebiecie. To naprawdę pasjonująca przygoda i podróż w czasie, którą koniecznie trzeba odbyć, bo mamy ją dosłownie na wyciągnięcie ręki. Słuchaliście, a słyszałeś, że w RMF Max Bydgoszczy Asia Meus. Dzięki, do usłyszenia.
16: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz. Na chwilę odrywam Was od muzyki, żeby podsunąć najciekawsze historie związane z naszym regionem. Michał Szymański po tej stronie, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że, w którym odkrywam miejsca idealne na weekendową i bardzo zaskakującą wyprawę. Dziś zabieram Was do Górzmieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego, oprócz pięknych jezior, świetnych plaż i lasów, w których znajdziemy mnóstwo grzybów, znajdują się także rezerwaty przyrody, dzięki którym w parku w wyjątkowy sposób dba się o ekologię oraz o florę i faunę tego regionu. To A Słyszałeś, Że w RMF Max Bydgoszcz. Michał Szymański, zaczynamy.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Ten odcinek programu zacznę od tego, że parki krajobrazowe stanowią jeden z podstawowych elementów wielkoobszarowych terenów chronionych w Polsce i obecnie jest ich 120 i łącznie zajmują powierzchnię ponad 2,5 miliona hektarów, co stanowi 8% powierzchni kraju. Dla porównania, parki narodowe zajmują 317 tysięcy hektarów, co stanowi zaledwie 1% powierzchni. Górzmieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 roku. Obszar parku rozciąga się na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jego powierzchnia całkowita wynosi 27 tysięcy hektarów, a największa część, prawie 14 tysięcy hektarów, położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmuje w całości miasto Górzno oraz fragmenty gminy Górzno, Brzozie, Bartniczka i Świedziebnia. Od 1993 roku cały obszar parku znajduje się w granicach Zielonych Płuc Polski, czyli najczystszej i najbogatszej przyrodniczo części kraju. Park utworzony został w celu ochrony niepowtarzalnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, a szczególnym walorem tego miejsca są lasy, które pokrywają około 70% jego powierzchni. Wśród nich, pomiędzy przeważającymi borami, znajdują się fragmenty rzadkich w tej części Niżu innych rodzajów skupisk leśnych, a zwarte kompleksy leśne poprzecinane są niewielkimi łąkami i polami oraz jeziorami i dolinami rzecznymi, no i stanowią siedlisko dla wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Prowadzone na terenie parku badania stwierdziły też dużą różnorodność mchów oraz porostów, wśród których stwierdzono brodaczkę pospolitą, będącą certyfikatem czystości powietrza. A o wysokiej randze przyrodniczej parku świadczy utworzenie w jego ramach 7 rezerwatów przyrody, o których krótko chciałbym Wam opowiedzieć.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
16: Na początek Jarbrnicy to rezerwat geomorfologiczno-leśny o powierzchni 29 hektarów, utworzony w 1955 roku. Przedmiotem ochrony w tym rezerwacie jest malowniczy fragment doliny rzeki Brnicy. Rzeka płynie w krętym jarze, którego strome zbocza wznoszą się na 50 metrów. U podnóży skarp występują źródliska, a zbocza jaru porasta las o cechach zespołu naturalnego z grądem subkontynentalnym, klonowo-lipowym, a także borem mieszanym. Wiek drzewostanów wynosi około 140-160 lat. Jest to miejsce lęgowe m.in. zimorodka i pluszcza. Kolejnym rezerwatem jest Jar Brnicy 2. To rezerwat leśny o powierzchni 28 hektarów, utworzony w 2001 roku. Sąsiaduje z położonym po drugiej stronie rzeki Brnicy rezerwatem Jarbrnicy, a celem ochrony jest zachowanie naturalnego lasu grądowego i interesującego geomorfologicznie fragmentu Doliny Brnicy. Rzeka na tym odcinku jest kręta i charakteryzuje się dużym spadkiem. Przyległe tereny porastają lasy reprezentujące najrzadszy typ grądów. Zboczowe grądy grabowo-dębowo-sosnowe z dzwonkiem szerokolistnym. Drzewa tych lasów sięgają ponad 200 lat. Na terenie parku jest także rezerwat klonowo i to kolejny rezerwat leśny o powierzchni powierzchni 30 hektarów, położony nad brzegiem jeziora Lidzbarskiego. Utworzony został w 1958 roku, a ochronie podlega fragment lasu mieszanego z dorodnym drzewostanem porastającym teren o urozmaiconej rzeźbie. Wiek drzewostanów szacuje się na około 190 lat. W rezerwacie rosną liczne gatunki chronione, takie jak wawrzynek wilcze łyko i lilia złotogłów. Mszar Płociczno to kolejny rezerwat, ale tym razem torfowiskowy o powierzchni 182 hektarów, utworzony w 1998 roku. Kompleks otoczony jest lasami, wśród których dominują bory sosnowe, z rzadka porośnięte pojedynczymi niskimi sosnami i brzozami. Występują tu również liczne rzadkie i chronione gatunki roślin, takie jak tużyca strunowa, fiołek torfowy, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta i pływacz drobny. Występuje tu także 5 gatunków widłaków. Obszar rezerwatu w całości wchodzi w obręb specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Mszar Płociczno, w którego części południowej zachowało się zanikające jezioro. Wokół torfowiska rozciąga się także kompleks leśny, w którym dominują bory sosnowe, suche i świeże oraz bory mieszane. Od strony południowo-wschodniej rozciągają się wilgotne łąki. Jest to największy kompleks naturalnie wykształconego torfowiska mszarnego na obszarze makroregionu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. A kolejnym rezerwatem przyrody, który występuje na terenie Górzniejsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, jest rezerwat Ostrowy nad Brnicą. Jest to rezerwat leśny, utworzony w 1962 roku dla ochrony lasu sosnowo-lipowego z udziałem interesujących i rzadko spotykanych roślin kserotermicznych, czyli ciepłolubnych. Jego powierzchnia wynosi 2 hektary i położony jest na tzw. Wyspie Mineralnej wśród dużego kompleksu torfowisk niskich nad rzeką Brnicą. Na niewielkiej powierzchni występuje tam również las jesionowo-olszowy. W górnym piętrze drzewostanu dominuje 150-letnia sosna, a w niższym lipa drobnolistna. Szumny Zdrój imienia Kazimierza Sulisławskiego to kolejny rezerwat leśny o powierzchni 37 hektarów, w którym ponad 5 hektarów jest pod ścisłą ochroną. Jest on położony nad brzegiem jeziora Młyńskiego. Utworzony został w 1958 roku, a celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. A charakterystyczne jest masowe występowanie rzadkiego w tej części Polski gatunku górskiego, czosnku niedźwiedziego o charakterystycznym zapachu. Szumny Zdrój wraz z pozostałymi rezerwatami, oprócz Mszaru Płociczno, wchodzi w obręb specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Lidzbarska, którego powierzchnia wynosi prawie 9 tysięcy hektarów. Obszar Ostoi obejmuje duży kompleks leśny z licznymi jeziorami i zagłębieniami bezodpływowymi. Jego północną część stanowią doliny rzeki Górzanki oraz przełomowy odcinek rzeki Brnicy, natomiast południową równinne pola. Występuje tu co najmniej 15 gatunków ptaków, oprócz tego 10 gatunków zwierząt i 7 gatunków roślin. Ponadto stwierdzono tu dobrze zachowane naturalne zbiorowiska leśne ze 160-letnimi starodrzewiami oraz 180-letnie sosny. Obszar odznacza się również dużymi walorami krajobrazowymi oraz zasobnością wody wysokiej klasy czystości.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Jak słyszeliście, w naszym województwie znajduje się kolejne wyjątkowe miejsce, które warto odwiedzić i wybierając się w dwugodzinną wycieczkę samochodem bez problemu dojedziecie do Górzniejsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, które jest wyjątkowym miejscem ze zróżnicowaną roślinnością, ciekawymi jeziorami oraz obszarami chronionymi, a dzięki utworzonym tam rezerwatom w środowisku naturalnym żyją zwierzęta i rozwija się roślinność. A więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie Górzniejsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, z której ja też dziś korzystałem. No a w ciepły dzień warto przejechać się tam na wycieczkę rowerową. No a o szlakach i ciekawych miejscach wartych odwiedzenia na terenie parku powiem Wam w kolejnym odcinku programu. A słyszałeś, że w RMF Max Bydgoszcz. Za dziś dziękuję bardzo i mówię Wam do usłyszenia. Michał Szymański, cześć!

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
2: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
2: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.

0: słuchać w pracy.
1: Max robi mi dzień.
2: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy.
3: Mocne hity.
0: Byle do obiadu.
3: Najlepszy program do słuchania w pracy.
0: W tygodniu od 9 w RMF Max.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
0: RMF Max. Bydgoszcz.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
8: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyka zawsze po pierwsze.
20: Tu się czuję hity.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Takie come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas?

0: jest to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Hours of RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Wielosztuki w RTV

0: Kupień w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym

0: finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: kobieta ma w sobie po prostu ogień. Lady Gaga w RMF Max robi takie abrakadabra jak niektórzy kierowcy na widok policji. Ale tutaj spoiler, bo niestety te sztuczki ze znikającymi mandatami już nie zadziałają. Słuchajcie, wjechały nowe przepisy, a to oznacza koniec z januszowaniem w wordach, bo za najcięższe wykroczenia nie skasujemy punktów na kursie. Od teraz za jeden głupi drift pod marketem albo takie Need for Speed na osiedlu dostaniemy 10 punktów, a jak przy tym zarysujemy śmietnik, to pan władza dorzuci kolejnych 12. No i cyk, 22 punkty na liczniku, a prawko leci w kosmos w sekundę. Powiem wprost, jak masz ciężką nogę, to czas najwyższy zmienić nawyki. No a poza tym pamiętajcie, że za te policyjne punkty nie dostaniecie nawet hot doga na stacji, więc chyba nie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: Prognozy na dziś są jasne. Ma być ciepło, ale z dużym zachmurzeniem. Poranek jeszcze jakoś słońce z nami wytrzyma, ale popołudnie to już czas, gdy nasza gwiazda zaciągnie na siebie kołdrę z szaro-białych obłoków i raczej już do nas nie wróci. Plus jest taki, że z nieba też nic albo niewiele na nas skapnie. Za to na termometrach maksymalnie dziś do 25 stopni, więc nie wciągajcie na siebie zbyt ciepłych ciuchów.
1: Rafał Rafmik z Witkowski Piona, witam po dziewiątej i od razu zaglądam w kalendarz, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I tu się wszystko zgadza, bo po pierwsze mamy wolny czwartek, a po drugie mamy prawo wrzucić na luz i trochę poleniuchować. I w tym też pomagamy. Grając fajne hity w RMF Max. Słuchajcie, ten numer to absolutny sztos. Dajcie głośniej. Ale Farben, no i totalna nówka, Body Talk.

0: jest jeden z tych hitów, przy których może się okazać, że niektórzy mimo wszystko mają ten syndrom niespokojnych nóg. No ale jak dobra muza wjeżdża, to po prostu tak się czasami zdarza. Alan Walker i jego Dancing in Love dzisiaj w RMF Max. A tak w ogóle, to poszukajcie w swoich kontaktach w telefonie Franciszka i Karola, bo oni świętują dzisiaj imieniny. Najlepszego! No i za moment jedziemy dalej z hitami. Czeka już nowe męskie granie orkiestra.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

David Podsiadło w RMF Max, czyli idealny temat pod ten Easy Czwartunio. A ja w pakiecie mam dla was jeszcze logistycznego gonga, żebyście nie wtopili kasy na mandaty. Słuchajcie, dzisiaj pełna kulturka. Praktycznie cała Polska świętuje, więc w zasadzie we wszystkich największych miastach dostajemy parkowanie za free. Ale uwaga, bo jutro pomimo długiego weekendu dla wielu urzędników, w większości miast niestety trzeba będzie bulić normalnie. Także wiecie, dzisiaj pełen Lucy Chillera, ale z tym piątkiem to lepiej to dobrze sprawdzić. Żeby nie okazało się potem, że wracacie do auta w szampańskim nastroju, a tam proszę bardzo, wita was list z pozdrowieniami od Straży Miejskiej. Jedziemy dalej z hitami, teraz nowka od Kung, zdajcie głośniej.

0: się po prostu nie nudzi. No i prawie zawsze są ciary, co nie? Szwedzka mafia w RMF Maxi, Don't You Worry Child. I tutaj wszystko się zgadza, bo jedyne, czym dzisiaj można się martwić, to pogoda. Wiadomo, ona lubi płatać figle, więc za sekundę rzucimy okiem na prognozę, żebyście wiedzieli, czy szykować koce, czy raczej trzymać się salonu. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Stabilna praca? Realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Wielosztuki w RTV Euro.

Prognozy na dziś są jasne. Ma być ciepło, ale z dużym zachmurzeniem. Poranek jeszcze jakoś słońce z nami wytrzyma, ale popołudnie to już czas, gdy nasza gwiazda zaciągnie na siebie kołdrę z szaro-białych obłoków i raczej już do nas nie wróci. Plus jest taki, że z nieba też nic albo niewiele na nas skapnie. Za to na termometrach maksymalnie dziś do 25 stopni, więc nie wciągajcie na siebie zbyt ciepłych ciuchów. And it goes. RMF Max. RMF Max. Bydgoszcz.

0: Jakie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w parę naprawdę fajnych miejsc. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Wojnowski. Dzień dobry, uszanowanie, czwartek. Zaczęliśmy długi czerwcowy weekend. No i podpowiadam, jak ten wolny czas można wypełnić. Co dzieje się w Bydgoszczy? Dziś wieczorem impreza w Point Clubie. Tutaj zagra DJ DNU. No a jutro lata 90. będą dominować w klubie Aiwa 3.0, też w piątek w Greju zagra Mario DJ. No i w piątek i w sobotę można pobawić się w Point Clubie. Tutaj parkietem będą rządzić DJ Ardo i DJ Funk D. W sobotę Tomek Kołecki ze swoim programem stand-upowym wystąpi w Botanik Bydgoszcz. No i również w sobotę w Vibe Clubie Gosia Andrzejewicz się pojawi. No i przypominam o dużej imprezie. 3 dni z koncertami, City Life Festival w Bydgoszczy. W piątek White, Kaz Bałaganem, Malik Montana, w sobotę BDOS, Miju, Zalia, Kukę, no i w niedzielę m.in. Gips, Zalewski, Kuban, Opał i Ewelina Ross, boisko B Bydgoskiego Centrum Sportu City Life Festival.
2: Reklama. Marian, A gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Winne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
15: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
16: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
17: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe rezydens.
18: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
19: I po reklamie.
20: Tak działa Max.
21: W aucie.
20: Online.
21: U ciebie na chacie.
20: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
22: Może to nie będzie najlepszy dzień na opalanie, ale też nie zamarzniecie. Synoptycy są przekonani, że dzisiejsze popołudnie nie będzie należało do najpiękniejszych. Na niebie królować ma mieszanka szaro-białych chmur. Możliwe, że od czasu do czasu coś tam z nieba pokropi, ale padać nie powinno. Za to na termometrach maksymalnie do 25 stopni, więc wszelkiego rodzaju kurtki, cieplejsze bluzy i grube skarpety to dziś niedobry pomysł. Nawet jeśli zza okien mieszkania wydaje się wam, że jest zimno.
0: Witam. witajcie po 10. Tu cały czas weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Dust i jego Zoukaria. RMF.

0: się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Bauza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lato na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lata na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Tu jest RMF Max.
17: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
18: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
19: Hit na Maxa.
20: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

James Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż, a w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle tam chce też wpaść do Polski. Ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy. Nicki

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Co jak co, ale bez takich hitów ta czwartkowa... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max. Za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi długi, czerwony.

0: RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
11: Harmonizer.
12: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.

0: w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe Residence.
4: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
2: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.
7: Może to nie będzie najlepszy dzień na opalanie, ale też nie zamarzniecie. Synoptycy są przekonani, że dzisiejsze popołudnie nie będzie należało do najpiękniejszych. Na niebie królować ma mieszanka szaro-białych chmur. Możliwe, że od czasu do czasu coś tam z nieba pokropi, ale padać nie powinno. Za to na termometrach maksymalnie do 25 stopni, więc wszelkiego rodzaju kurtki, cieplejsze bluzy i grube skarpety to dziś niedobry pomysł. Nawet jeśli zza okien mieszkania wydaje się wam, że jest zimno.
2: RMF

Nie ma Lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu, to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: tylko 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka 1 litr teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert.

0: czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Specy od Meteo są przekonani, że wylegiwanie się dziś na plaży żadnego efektu nam nie przyniesie, w sensie zmiany koloru skóry, bo oczywiście jeśli chcecie się przespać na otwartej przestrzeni, to plaża jest super pomysłem. Niestety słońce ma być zakryte przez mieszankę szaro-białych chmur. Może z nich coś pokapać od czasu do czasu, ale deszczu z tego nie będzie. To raczej pojedyncze krople, za to na termometrach maksymalnie do 25 stopni. Wiatr raczej nie będzie się narzucał.
2: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy. Zanim sąsiad zwinie te najładniejsze sprzed ołtarza. A jeśli akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie, za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. I gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner.

0: Idę o zakład, że wam też odpaliło się na moment takie Numa Numa Jej. I Don't Wanna Wait, czyli nowa wersja od One Republic i Davida Guetty w RMF Max. Słuchajcie, toaleta i ogród mają więcej wspólnego, niż moglibyśmy przypuszczać. Serio, szczegóły już za parę minut, a wcześniej fajnie zagramy. Już za moment absolutny hicior ostatnich tygodni, Dracula, czyli Tame Impala i Jenny. Max.
1: Reklama. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
4: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu.
12: Najlepszy program do słuchania w pracy.
8: W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi spece mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc jak coś zapraszam.

0: Jest really, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje. Zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania. Będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Sezon.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wielosztuki w RTV.

0: specy od Meteo są przekonani, że wylegiwanie się dziś na plaży żadnego efektu nam nie przyniesie, w sensie zmiany koloru skóry, bo oczywiście jeśli chcecie się przespać na otwartej przestrzeni, to plaża jest super pomysłem. Niestety słońce ma być zakryte przez mieszankę szaro-białych chmur. Może z nich coś pokapać od czasu do czasu, ale deszczu z tego nie będzie. To raczej pojedyncze krople, za to na termometrach maksymalnie do 25 stopni. Wiatr raczej nie będzie się narzucał.
1: Hity na maksa. RMF Max Bydgoszcz.

0: taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie, kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio, bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. Dearbox i Graceland, my to gramy w RMF Max, a teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Max Bydgoszcz, Robert Wojewski, dzień dobry, ponownie czwartek, długi czerwcowy weekend, sporo wolnego czasu, no bo tak naprawdę weekend tam się dopiero zaczyna, no i podpowiem wam ponownie, jak ten wolny czas wypełnić. Dystrybutorzy i kina uznały, że w Bydgoszczy w ten weekend premier nie będzie, no bo wiadomo, ludzie grillują, ale są świeże produkcje na naszych dużych ekranach, między innymi Władcy Wszechświata. No to takie fantazy połączone z komiksowym klimatem dla taty i syna. Mama ze starszą córką z kolei mogą wybrać się na komedię. Diabeł ubiera się u Prady, na pewno kojarzycie ten tytuł. To część druga oczywiście cały czas jest na naszych dużych ekranach. Bardzo dobra obsada: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci. Jest też jeszcze jedna produkcja z gatunku science fiction, Mandalorian i Grogu. To oczywiście dla miłośników Gwiezdnych Wojen. No i coś bardziej realistycznego, film Zawodowcy o ekipie do zadań specjalnych. Dwóch świrów i piękna dziewczyna robią niezłą zadymę na ekranie.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni, radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
10: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe residence.
12: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
13: I po reklamie.

0: Najbliższe godziny na niebie w naszym regionie to będzie czas gromadzenia się chmur. Niestety początek czerwcówki nie pozwoli nam na smażing w otoczeniu parawaningu i grillingu, ale za to nie będziemy mogli narzekać na chłód. Temperatura to zdecydowanie pozytywny punkt długiego weekendu. Dziś termometry pokażą nawet do 25 stopni, więc nie będziecie potrzebowali kurtek ani bluz. Wiatr też niespecjalnie mocny. Nie powinno też padać, a ciśnienie dziś w normie, tylko tego słońca będzie nam brakować.
1: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej. Ja się staram.

0: ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Khalid, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają. Max.
1: Reklama. Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
2: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
2: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. No, ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked out of heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel od Dubdogs w RMF Max. Gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem, ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: I po reklamie.
7: Najbliższe godziny na niebie w naszym regionie to będzie czas gromadzenia się chmur. Niestety początek czerwcówki nie pozwoli nam na smażing w otoczeniu parawaningu i grillingu, ale za to nie będziemy mogli narzekać na chłód. Temperatura to zdecydowanie pozytywny punkt długiego weekendu. Dziś termometry pokażą nawet do 25 stopni, więc nie będziecie potrzebowali kurtek ani bluz. Wiatr też niespecjalnie mocny. Nie powinno też padać, a ciśnienie dziś w normie, tylko tego słońca będzie nam brakować.
0: RMF Max.
8: RMF Max Bydgoszcz.

0: Peset i jego dom nad wodą to jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
1: Usłana kwiatami.
0: Kwiatami, tak.
1: Fajnie się szło, ciekawie.
0: Procesyjnymi, tak?
1: Znaczy tak,
0: się.
1: Oczywiście i w rytmie dzwonków można było iść.
0: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał chodzi.
1: Tak, on jest dla ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
0: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Rafmix, trzymajcie się, cześć.
1: A ja witam się z wami.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. Skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo. Maxa.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe residence.
10: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
11: I po reklamie.

0: Dziś wieczorem możecie się wybrać na grilla albo ognisko. Deszcz nie powinien wam tego zepsuć. Jeśli coś z nieba skapnie, to raczej będą to samotne krople, a nie ulewa. W dzień nie liczcie na słońce, to ukryje się za chmurami, a te zostaną na niebie w naszym regionie także po zmierzchu. O widokach na gwiazdy możecie zapomnieć. Na termometrach z 25 w dzień wieczorem zostanie 19, a potem obniży się jeszcze do 15. W piątek niestety ma lać.
1: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry. Witajcie po 13. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: To jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to majsterszyk. Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie. A dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka 1 litr teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
2: W RMF Max hit za hitem.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Somber i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniuchować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. A przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Niż 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: punktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.
16: Dziś wieczorem możecie się wybrać na grilla albo ognisko. Deszcz nie powinien wam tego zepsuć. Jeśli coś z nieba skapnie, to raczej będą to samotne krople, a nie ulewa. W dzień nie liczcie na słońce, to ukryje się za chmurami, a te zostaną na niebie w naszym regionie także po zmierzchu. O widokach na gwiazdy możecie zapomnieć. Na termometrach z 25 w dzień wieczorem zostanie 19, a potem obniży się jeszcze do 15. W piątek niestety ma lać.
6: RMF Max Bydgoszcz.

0: Damiano Dawid w RMF Max i jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić.
1: RMF Max Bydgoszcz, Robert Łojowski. Ponownie dzień dobry, długi weekend i dopiero czwartek, czyli jeszcze sporo wolnego przed nami. No to wam przypomnę, co fajnego dzieje się w Bydgoszczy w ciągu najbliższych dni. Jeszcze dziś wieczorem impreza w Point Clubie. Tutaj zagra DJ DNU. No a jutro lata 90. będą dominować w klubie Iwa 3.0, też w piątek w Greju zagra Mario DJ, no i w piątek i w sobotę można pobawić się w Point Clubie, tutaj parkietem będą rządzić DJ Ardo i DJ Funk D. W sobotę Tomek Kołecki ze swoim programem stand-upowym wystąpi w Botanik Bydgoszcz, no i również w sobotę w Vibe Clubie Gosia Andrzejewicz się pojawi, no i przypominam o dużej imprezie, 3 dni z koncertami City Life Festival w Bydgoszczy, w piątek White, Kasba Bałaganem, Malik Montana, w sobotę BDOS, Miju, Zalia, Kukę, no i w niedzielę m.in. Gips, Zalewski, Kuban, Opał i Ewelina Ross. Boisko B Bydgoskiego Centrum Sportu City Life Festival.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
6: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Stabilna praca? Realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spa.

0: 99 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
1: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe residence.
2: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Doskonałe na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
14: Wiem, właśnie wróciłam.
13: Byłaś beze mnie?
14: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
15: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.
8: Ten dzień dopala Max.
21: Ale ogień!
8: RMF Max. Bydgoszcz 106

0: jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Niko i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra. RMF Max.
1: Ja się z

0: Bausa w RMF Max i wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik. RMF Max.
1: Reklama.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów.

0: Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: I po reklamie.
2: Rozkręć swój dobry vibe.
3: Klasa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: znamy. Aleks Lemiraż w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowość i Topic nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. A jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
11: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15.

0: jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
3: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
3: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
0: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Bydgoszcz 106.1 FM.

Tabletka w RMF Max i jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i wielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne bangery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Dobry bit sączy się z głośników. Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomni. RMF Max.
1: Reklama. Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
13: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe Residence.
14: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
15: I po reklamie.
16: The spirit.
17: Tu są moi ludzie.
18: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samopoczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend! That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nad

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex, Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Let's go!
15: Don't kill my vibe.
14: RMF. Bydgoszcz 106.1 FM.

Jeśli ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na polismana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich od A-Loka i Khalida. Dive into me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie city break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem uplasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Tarasy nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty, drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Potańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Mamo, one latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
0: I po reklamie.
13: Max.
14: Hity na maksa.
13: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Magazine, nareszcie. A po 17:00 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce, to Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.

RMF Max, doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: to Catherine Elizabeth Hudson, bo tak naprawdę nazywa się Katy Perry, to jej California Girls of RMF Max. Ja przed chwilą sprawdziłem kamerki z Kalifornii, no i tamtejsza Laguna Beach, powiem wam, skąpana w słońcu, aż chciałoby się tam być. U nas taki pogodowy miszmasz do końca długiego weekendu, ale kto się tym przejmuje? Nie ma przecież złej pogody, jest tylko źle dobrany strój. My mamy za to najlepsze hity na maksa i Wiktor Waligura i jego cztery pory roku to kolejny, jaki usłyszycie w RMF Max dosłownie za moment.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12 zł 99 groszy. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26 zł 90 grillowa 500 gramów 12 zł 99 groszy. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26 zł 99.

0: podstawie kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Sieć na Maxa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór, a długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18, a ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie, do usłyszenia, cześć! RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Stabilna praca? Realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
8: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe rezydens.
9: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
10: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.

0: Foxy White 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niewald, witam serdecznie. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo.

0: wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Tu się łapie flow.
16: Made my day.
15: RMF Max.
17: Bydgoszcz 106.1 FM.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę. Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Arianą Grande, Nicole Kidman. No wie, co robi, naprawdę przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa Insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexa i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: No jak są pogodą? No coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bęgerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL, a lato na Maxa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na Maxa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bądź MediaExpert, taniej masz.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Najlepiej zmiksowana playlista.
6: Say no more.

0: jest nowość RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

artystycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia, 3 czerwca, obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie w rok. Taką piosenkę i rym ułożyłem, ładnie, co? Brawa dla mnie. Wracam po 19:00.

0: sama.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samych.

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
0: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Bydgoszcz 106 i 1 FM.

0: Parker w takim aliasie Tame Impala, który brzmi, sami przyznacie, jak jakaś rysunkowa opowieść. Fantastyczna Dracula.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Jak takie bity wam towarzyszą także podczas jazdy, szerokości, przyczepności i uważności. A propos znaków, tak przy RMF Max spędzamy długi weekend, trochę w trasie, no to bezpiecznie do celu na luzie. Możecie być spóźnieni. Dla wszystkich kierowców za chwilę Sombr w RMF.

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin. Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
15: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
16: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
17: Siemano rano!
16: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
18: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
19: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
20: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
19: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
21: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
22: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
23: I po reklamie.

się tańcować chce, prawda? Tańczcie byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. To jest taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i niech na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajne nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Silesia Beats, między innymi Jason Derulo, no i dobry Before jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym autobusie. Finał w Chorzowie w niedzielę, nie przegapcie, a teraz Bruno Mars, proszę bardzo, Rose, proszę bardzo, aha, aha.

kanadyjski The Weeknd w RMF Max. Mamy oryginalny polski Weeknd XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. No dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto!

0: No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: Fajda Wafelnia. Taylor Swift w RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, no, to brzmi jak przebój po samym tytule. Taylor Swift, no, no a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
1: Wiem, właśnie wróciłam.
0: Byłaś beze mnie?
1: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
2: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
3: I po reklamie.
4: Playlista, co zrobić dzień.
5: Niech się dzieje.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Czerwcowe Love, California Love, White 2115 w RMF Max i Weekend XXL. Słuchajcie, fajny koncert w Przytkowicach. Problem, Grupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenke. Strefa 57 się kłania. Mówię o tej strefie, dlatego że White pojawi się tutaj jeszcze 4 lipca w zestawie z Chivasem, Young Multi, Zims One, Malik Montana i Kizo. O, dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania w RMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dane.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym, nieuregulowanym połową ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Fager, szybko biegnij po podbieg!

0: aktorem był i trochę się zmył, pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem Weekendzik XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki. Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie. Nie dwie tabliczki. A to jest nielogiczne, bo dwie kostki to później dwie, to już jeden żołądek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie no, córczo, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też lubię.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samych.

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Pieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Wyj głośniej.

0: Podwójny przypał po polsku, nie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładna, i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie, to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy. Specjaliści mówią, że psy to więcej czują, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę. Psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku.

0: doskonałe brzmienie na lato, doskonałe brzmienie na wiosnę, doskonałe brzmienie w ogóle. W roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just the Way Are. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just the Way Are to był David Guetta remix. Ciekawe, czy David pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No, mógłby, czy nie? David. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max. Wracam po 21.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu.
15: Najlepszy program do słuchania w pracy.
11: W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Good.

0: wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
0: Gramy.
2: Nie oceniamy.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.

Alok i Khalid, co łączy Aloka z RMF Max? No Alok i RMF Max grają dla milionów. No tak, Alok to jest ten DJ, który pobija te wszelkiego rodzaju rekordy. Grał ostatnio dla 2 milionów osób, 2,5 miliona. Mówi, wszystkich znałem, ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu prosto z oceanu, czyli Brazylijczyk Alok i Khalid, Drive Into Me. Więcej o bangerach RMF Max, te info spotkacie o naszej playliście na rmfmax.pl. Wyjątkowy czwartek i Boże Ciało, czyli długi czerwcowy weekend z RMF Max Weekend XXL. To był Khalid i Alok. Na naszą stronę zachęcam zaglądać, bo tam są także informacje, jak wygrywać potężną kasę w naszych zabawach różnych. Naprawdę to jest bardzo proste. Dobra, wróćmy do muzyki Matillo, Without You w RMF Max.

0: Ale biodreka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała ładnie, śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Debi Tiras Bas Fotos War Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem ładnie śpiewam, prawda? Wiktor Waligura za chwilę.
1: Max!
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica SPA.
14: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie 4-paki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Wszystko wam fajnego powiem. Bledka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpikowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, hicior teraz będzie, bo to mnie rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z octu i płynu do mycia naczyń, kule kamforowe, liście laurowe, regularne sprzątanie. Patrz.

0: Candy XXL w RMF Max, to był Kygo, Piotrek Niewart. Wracam w sobotę, zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie. Już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących. No właśnie, no właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Piotrek Niewart, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
9: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
10: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
9: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
13: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
16: I po reklamie.
17: Playlista, co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: Hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
3: Max.
4: Hity na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.